Wem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM to twoje radio.

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianek słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
2: Witam krasień, drogi radio słuchaczy z Horiaczego studia Radio LM FM. Besiduje Demko Trochanowski. Witam krasień w Słowicy. Witam krasień w programie o języku i na językach, tak jak osymisia ostatnio. Dobry to zapowiadać. Przypomnę demko@lm.fm. To mi mailowy adres. Rekomenduję Horiaczu pisaty. O, Horiaczo. Ojoj, nie. Piszcie. Prosto piszcie. Horiaczo dnes nie jest dobrym. Nie jest dobrym słowem, kiedyże malibyśmy go rozbierać w inny sposób. No i chyba tylko. Komunikatory też możecie śmiło chosnować. Dumam, że tak jak do teper będziemy sobie besiedlać. A besit, o, joj, welo. Cóż, zaczynamy dżinglem tak jak chce i pójdziemy sobie z programem. Już pomaleńkę dalsze.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

Tak, wracamy do Słowowieci. Jeszcze raz was kreśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak produżenia toho, co było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspektów, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnić. A przypomnę, że siedzieliśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, co dostawlamy do dajakich sliw w reczeniu, teper zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, co jeszcze dawno nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enklityczne, albo tak powiem skoreczyny czasteczkę, oni sobie ich możemy dostawlać do tych słów w reczeniu, jak się kinczat na własnej. No i tiżśmy sobie powili to, żeby tak bym skoriczko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawić. To znaczy, ono musi występować przed prisutką, przed tą czasosłowną formą w reczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypti, że to znaczy, że takie słowo, takie reczenia, ja dawno nie była doma, możemy to powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. I to m musi występować albo przy czasosłowie, albo w dajakonsowi peret nim. Ale jak już sobie zrobimy takie stosy, że dawno nie była doma, to już nie może ono byty. To już by sobie powiedzieli, za to nie będę chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że już jem daku spowił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy w takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co znaczy, że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym siedował też den temu, tak zwane ja jem. Ja jem. No i tu było wielo besit do toho, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym roczeniu ciężko powisty. Oczywidno, dast radu, oczywidno, dast się otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty. Znaczy, ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja warył, ja waryła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, żeby nasze besidy perewely się do czegoś, co czuję w lemkiwskim języku, które ciż idę, a tu bardziej z takich dialektycznych form z polskiego języka, żem. Ja żem to zrobił, ja ty żes to zrobił i czasami ono to, że w tej nieprawilnej funkcji tu nam desy się na nasze gamci jakosy tak składać. No dobry, i znate to i dnes jak raz będę o tym, że jak maje funkcji de hostawlaty, a de racze nie powinny zme, a jak taki muzyczny premier damy może sobie Susannu i Murjankowu piśniu posi, że się posi. Znaczy, że tam gdy występowało, i ona do ucha wertamy sobie do programu.

0: To Zuzanna i Murjankowe posi, że się posi i to to, że budę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono maje funkcję, to to, że, bo ono się nam o chwilku prydast do to omówienia, do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jakiej był schosnowany, że w tej śpiwanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka takiego czastka i to takoj czastka, mamy różne czastka, mamy wykryczne czastka, tam co za mądry człowiek, jak smotrił na gramatyku, mamy też zidujucze czastka, cy woznate i to cy budę tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, co je nazywamy piculujuczych albo zmicniajuczych czastok, to takie premiery, jak to precin Jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znał, nie znała. I tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz miszka wszturymy to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powisty absolutnie o minuty to, że ono nie wodyt nowego znaczenia. Ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy pominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmieniać, posi, że się posi. Posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w premierii tych odczasosłownych jem i es, możemy, kotryzmy skoroczali do m i s, tu też możemy skorotyty, bo znamy taką formę. Sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej, i tak dalej. No i tot element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to jest zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotre pochody od toho, że sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz, pidemy, sztosz ty choczesz, deż by się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy to funkcję czastka, tu picyliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin. O, precin. Tu chyba będzie najlepsze słowo precin i to, że to takie może powisty też odniesienia do poprzedniego zmysłu, takie podkreślenia. Możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia, a ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrujem do lemko.tools, co wam też bardzo horiaczo rekomenduję na sztoden to na riadiach osnowaty, poneże tu widzimy z tą linijku pod redakcją profesora Lindwich Pfeiffer, mamy i precin, mamy precia, taką modyfikację tej zmicniuczej czastki, tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitryja Wysłockiego, ta w precin pan, co wam wychodzi niejak za żenu, robić nieciu braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja cię budu gladał. I tam ży, to od toho pełnego że, skoroczone do samego że. Lęby się dują tu o tym, że to kolej występuje w funkcji czastkę, to po polsku partykuła. Ale mamy też inczu funkcję słowa, że może to być złącznik, sojus. To dokładnie tak samo jak w polskim języku to że. Dumam, że to hosenna dumka. No i tu już to nie skorotymy, za to, że ono, że ma je jak najbardziej to tu funkcję złącznika i uczy nam dwa pojedne rzeczenia. No ale wernijmy sobie, za to liczmy to tu funkcję, Ociłko, że absolutnie znamy, co ona robi, gdzie jest to laty, możemy jej zamienić na co. Dumam, że to hosenna dumka, dumam, że to hosenna dumka i tak dalej, i tak dalej. Za to tu raczej nie budemy się tym, jak raz zanimaty. Tu jeszcze może dopowiem, że możemy jej dostawić w tej krótszej formie samego, że z takima różnymi słowami, jak sztosz, chtosz, cypowną formu jakże i toho roda słowa. Ale wernemy do toho naszego ja jem, które w dajakich wypowiedziach piszło aż i nieprawidłno do ja żem. No i tu trzeba już powiesty taką sprawę, że tu mamy, jakbyśmy rozbrali to na pojedne czasty, mamy tu paru takich poważnych problemów. Po pierwsze, kiedy powiemy ja żem, mamy tu ja w reczeniu pidmet, że, no tu musiała już być czastka, choć nie znam czy w tym premierie akurat, choć zaraz sobie go rozberemy, byłaby czastką i jeszcze po wtorenu, to czasosłowną skoroczeną czasteczku m, ja żem, na premier był, ja żem był. To już się zdaje mi, że to już chyba kusiczka zawelo to. Tu byśmy pewno powiedzieli ja, że był. I to że będzie nam potrzebne do wzmocnienia tego przekazu. Kto tam był? No ja, że tam był. Ja precin tam był. Ja i tu jeszcze precia, precin da jako pizzeriuczu czasku sobie możemy wstawić. I czy możesz takie, że z tą odczasosłowną M sobie wstawity. Moż, ale to musimy sobie to bardzo dokładnie peredumaty w jakich obstawinach i w jakich funkcjach. Za to kiedy sobie może prerobimy tot premier jak raz do toho, że nie każde słowo tu pouczymy albo skorotymy to, że i schosnujemy tu czastku, bo told, kiedy że będzie występował jak złącznik, jak sojus, absolutno możemy tam dodaty, to tu od czasosłowu maleńku pochodziaczu od jem, czy jest formą. Dumam, żes był doma. Tod mamy złącznik. Dumam. Ja dumam pierwsze reczenia. Po tym, żeby go pouczyć z drugim reczeniom, mamy, że, ale już w funkcji złącznika, ja dumam, że jest był doma. I tu możemy skrócić. Podle toho pryncypu, że kończy się na własnej, za to M czy S możemy tam stawić. Co to znaczy? Ja dumam, że był, to była, było to doma. Ja dumam, że jest był to doma. Ja dumam, że jem był to doma i od toho, kiedy mamy tu funkcję sojuza, złącznika, to jem możemy jak najbardziej skorotyty do S i do M. Co znaczy, że nie możemy zastąpić toho pierwotnego jem, czy jest wyrażeniem takim żes, czy żem. Tak prosto. Ja żem był, ty żes był. To absolutnie nie jest prawidłne. Ale kiedy przełożymy to do złącznika, do sojuza, dumam, że jest tam był tołd, co znaczy, że dumam, żes tam był tołd, za to, że to jak najbardziej kińczyć się, to że kińczyć się na własnej, za to podle toho pryncypu, o którym dnes na początku programu besiduł, a i tydzień temu zme to rozberali, to bude jak najbardziej prawilne. No i dumam, żes był doma. Dumam, żem nie znał toho. Besidували mi, żes nie był tołdy w szkoli. No i tu jak sobie posmotrymy, że to żes i żem, to nesut aż i tak moż powisty odpowiednik toho dialektycznego polskiego żem, żeś, żeśmy, jako takich osibnych, możu powisty od czasosłownych takich prirostił, to moż powisty taka normalna stricza dwóch elementów w reczeniu, kotry mamy, kotry podla principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoro czamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musi się kończyć na własny, a że kończyć się na E, a to jest własny. No i tu jak raz to żes był doma, dumam, żes był doma. Mówili mi, żes nie był tołdy w szkoli. Dalsze się odnosi do toho byty, a nie do samego że, które bardzo często nieprawilno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylująca, to ta zmicniająca czastka. Że to może jeszcze powisty. Picumujące to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej, możemy jak najbardziej douczyć tę tu osobową formę z jem i jest, żes był, żem nie znał, ale tołdy, kolej naprawdę to że w znaczeniu albo szto, wwodyt do następnego reczenia, a na pewno nie wilno hosnuwaty, to żem, żes, jak zamiennik, do jem, do jest, do mnożyni, do smeste i tak dalej. No i tu się mi zdaje, to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, do tej temy, o której my sobie zaczęły besidowaty program, albo dwa, do zadu, o tych skoroczeniach jem, jest, gdzie one może stojaty, jak i skoroczaty. Za to picumujmy. Po pierwsze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własny, ale takie słowo, które stoi jeszcze peret, tą główną czasosłowną formą w reczeniu, peret prysutką, bo jak już wam powiem, pierwsze dawno doma nie był dawno, aha, to już muszę sobie przypomnieć, to nieprawilny premier, dawno nie była domam. O, dokładnie, to jest chyba dawno ja nie był, dawno nie była domam. To już nie będę prawilno. Dawno doma nie była, dawno nie byłam doma, ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawilna. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmyczuli z polskiego języka. No i to chyba tiłko. Się mi zdaje, tu już bliższe powisty chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo kraśnie zaochoczam was wszystkich, żebyście, kiedy macie jeszcze ich potrzebu, żydaty, piszcie na demko@tlem.fm, piszcie na komunikatory i budeme sobie dalsze besidłaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich też zapraszam zgłoszaty. A to była Słowicia, besidłał Demko Truchanowski. Żyją wam chłodnych dny, nie takich jak dnes. Trzymajcie się.
1: Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny radialne FM.
2: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny radialne FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u karpackich Rusyniu w Державnom etnograficznom muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na praszczania z wystawą. Toto sobotnie velikurator dr Michał Szumko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Окрім іншого, оповіли вони о цілому процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яка викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті шлемки у скопічні в виконанні Юлії Дошно.
3: Tu mam, że pierwszy raz widzę taką wielką wystawę o lemkach, nie lem od nas, ale z Oświta. I taka różnorodność tej twórczości, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli i są i zapowiadać się, że będą tworzyty i będą nas sławyty o świecie. Czudowo, że Michał to śpiewniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowie. Wysiedłała Julia Doszna.
2: Na oprowadzaniu była też prysutna znana artystka Misia Furtek, jaka okrem inczoho podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostojności.
4: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Jałękini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
2: Uczestnicy sobotniej podziei mieli też dodatkowo nagodę obejrzeć obrazy namalowane Julią Doszną. W niedzielę Державnej Etnograficznej Muzei zaczął dzień od lemkiewskiego śniadania. Pak proszło poślednie kuratorskie oprowadzanie z doktorem Michałem Szumko. Na nim był też prysutny artysta, którego tworo zaprezentowano na wystawie Dawid Stobolak. Tak artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
5: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy łemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej, dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
2: A tak wysiedłał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
6: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
2: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w Державnych mediach.
6: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
2: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających, byli też towarzyszy podziei.
6: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną, jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola. Tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
2: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że została będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
5: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam dwa dni. Dawid Zdobylak.
2: Найближчу п'ятницю, 3 липня юлия, в Кмінному осередку культури в Ущуруському відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний збовник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олько, професор Павел Малецький і члени збовникового ансамблю. Початок зустрічі о 18-й годині.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
7: Прийдь і ти на Русенську Ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська Ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенській Ватрі. Русенська Ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, Типос і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasni wszystkich trochę radych słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski. Mamy 29 czerwca 2026 roku i to pomaleńk, może powiedzieć, taki period najdłuższych dni wróci. A i chyba najhoriacze, choć się mi zdaje, że to lito iść. Ostatniego słowa nie pojęło. Tak czy tak, my dijemy od zhoriaczo. Ale lem przypomnę, w programie Trzy świty budu z wami dnes do 9 godziny, to tu już nacił godzinu, a jeszcze pokrem toho postaram się wytrwać po 9 godzinie fizyczno, żeby powiesty dnesiu słowowiciu nasz to już te pre was wszystkich bardzo, ale to bardzo kraśni. Proszę za to, budte z radiom LEM FM.

I wracamy do Trio City, Wichoria Czoła, studia Radio LM FM. Przypomnę, dnes jest 29 czercia 2023 roku, jaki jawleć się 180 dniom toho roku w rerojańskim kalendarii. Do kińcia roku ostaje jeszcze 185 dni. To okrem toho, kiedy dobry rachuju, 23 den junia, czercie w juliańskim. Nie, probaczcie, źli rachuję. Tak, to 16 den junia, czercie w juliańskim kalendarii. Dnes za gregoriańskim kalendarium iż świadkują Beata Maria, Petro i Paweł, a za schidnim juliańskim kalendarium dnes Tychona i Michała. No i z tej przyczyny też tym, że dnes świadkują Petra i Pawła, znaczy wszystkim Petram, wszystkim Pawłom, wszystkiego dobrego i tym naszym redakcyjnym, i tym bliższym, i dalszym znajomym, żebyście długo żyli w zdrowiu przede wszystkim. Okrem toho, sud, o, jakie mi się naszło, Międzynarodne Świato, Międzynarodny Dzień Tropiki, to jak raz śmiło możemy i w naszym regionie dnes to świadkowaty, kiedy mamy już i tropikalne noce od paroch dny, no ja, a samo dny to już druga absolutnie sprawa. Kto jeszcze świadkuje? Grenada świadkuje den rybołowlinia, w Ekwadorii den inżyniera. Nepal świadkuje nacjonalny den ryżu, w Niderlandach den weterani, a Seychelli to te ostrowy świadkują den niezależności na pamięć po 1976 roku, kiedy to tu, że niezależność uzyskali od Wielkiej Brytanii. 8 godzina, 20 i pół minuty, a wy słuchacie Radio LM FM.

Tak, i wiertamy oj do od Komoryka do programu Turist Suite w Radiu Lem FM. Nazywo, jak i przypomnę, program to żedne z Pidłaszowskiego studia Radia Lem FM. Idziemy do podziw związanych z dzisiejszym dniem. Zacznę od tej podziw z 1973 roku, kiedy to wybuchło wielkie powstanie połabskich Sławian. No i można powiedzieć swoją taką niezależność, albo czastyczną niezależność utrzymali do 12 stulecia. Przejdziemy do 1313 roku, kiedy to w czas premiery Szekspira Henryk VIII zhorił teatr Globus. A w 1849 roku, w czas wesny narodził francuskie wojska, weszli do Rzymu i likwidowali proklamowaną pierwszą rzymską republiku. 1900 rok była zasnowana Fundacja Nobla, znaczy to ta fundacja, jaka zajmowała się majątką Alfreda Nobla i mała i majest za zadaczą to może rozdawaty, albo tak groszamy, może powisty, zarejestrowany, żeby nowo nagrodę dla osób najbardziej sprzyczynionych do rozwitku danej kategorii, danej oblasty znań, żeby ich nagrodzować. To wielka tragedia na Litwie, w Kowni skończył się 5 dni trwający pogrom Żydów w Kowny, jak i prowadzili lokalna litowska nacjonalista razem z Niemcami. To uderzy zgonęło 3800 osób. 1949 rok w południowoafrykańskiej republice zaczęła dziać polityka apartheidu, znaczy woszoł taki zakon, który na premier zawaroniał rasowo zmieszanych ślubił. To idziemy do 1956 roku, kiedy to Marilyn Monroe wyszła za mąż za amerykańskiego pisatela Artura Millera. Zresztą nie na długo, zdaje się, bo rozwijali się w 1961 roku. To jeszcze może taka z 1971 roku podia kosmiczny program Sojuz i sowieckie kosmonauty. Trochę było Dobrowolski, Wolkow i Pacajew. Byli pierwszymi ludźmi, którzy zgnuli w kosmicznym prostorii, kiedy to, że jak wertali na Ziemię, wytekło powietrze z kabiny w ich sojuzie 11. To jeszcze 1989 rok w radiu Swobodna Europa i odraz w Hołosie Amerykę była wyczytana petycja, jaka żadała polityczną swobodę w tołdeszniej Czechosłowacji. No to jeszcze jedna podija z 2007 roku. Firma Apple wejła do sprzedaży pierwszej iPhone. Takie to podii związane z dzisiejszym dniem, a my uczujemy się już o niedługo.

I wracamy do studia Radio LMFM, program Trej Świty. Idemy gu ricznyciam z rusyńsko przyryt, tak jeszcze lem powiem, kiedy budech to jednym okom smotrił, albo jednym okom i uchom był z LMFM, a drugim smotrił na mecze, to Brazylia z Japonią, dalsze remis 1-1. I to chyba mała niespodziewanka. Wracamy do Ricznic. Jak wsenowierzu do tych, że to mamy wieczorem z weekend, a w weekend 27 czerwca w sobotu

Duch Nowicza, autorstwa skulptora rizbiaria Michała Belenia. To druga z tych podi słowotnych, co jeszcze możemy wziąć sobie datu narodzenia z 1787 roka, by się dojść o Teodori Rojkowiczu, świeszczynniku, dijaczu i cerkownym, i kulturnym, i sospilnym, to był też publicysta i redaktor rusyńskich periodykiów, a narodził się w Drenicy, to dnešnie okres Sabiną, a w mer w 1963 roku w Priaszowi. Ostajuczy w Priaszowi. 1964 rik to też sobotnia data. To prawda, narodziła się w Seli Pychne w okresie Snyna, bo się dojuje to o profesorcie Anie Pliszkowi, ale z Priaszowem związana jak dyrektorka Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury na Priaszywskim Uniwersytecie, totiż wykładaczka, totiż rosyjska żurnalistka, lingwistka i medyńczyma. Spółkodyfikatorka rosyjskiego języka, ale mała też jeszcze period to w redakcji Akcji Narodnych Nowinokcy w czasopisie Rusyn od 1991 roku, pak już jak wykładaczka na Górzym Powie na Piaszewskim Uniwersytecie. Ostajuczy też jeszcze dalsze na po drugiej stronie Karpat 1969 rik, sobotnia data, to data narodzenia Michała Hudaka, moderatora i aktora rusyńskiego aktora. Z sobotą związane też daty śmierci, data śmierci z 1965 roku to Wasyl Lata, pedagog, publicysta, lingwista, narodzony w 1921 roku w Pczolinem, a w mer w 1965 roku, jak im powiem, w Bratysławii. Data z pered roka, data śmierci w 2025 roku to Jarosław Sysak, aktor, teatralny reżyser, dyrektor teatru Aleksandra Duchnowicza i dijacz obszary kultury pomiędzy Rusynami Priaszywskiej. Rusy, iż Jarosław Sysak, dodam, wyrodził się w 1939 roku. Z wczorajszych dat to już idziemy teper na Lemkowinu 28 czerwca 1922 29 roku wrodził się Teodor Gocz, to lemkiwski dijacz i sospylny osnowatel ideologiczny, muszę powiedzieć, kurator też Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zendranowi, znany jak też jeden z solistów sławnej Lemkowina i jego piśnia Powiczte mi kumy gnate, ale też i incze, bo o tym dobry znate. No i idziemy do dneśnich ricznic, może najpierw taka ricznica, jaka proszła, smutna ricznica z 1945 roku, kiedy to była podpisana umowa pomiędzy Czechosłowacją a Sowieckim Sojuzem, znaczy umowa o tym, że Czechosłowacja odstępuje Podkarpacku Ruś Sowieckiemu Sojuzowi, ale to jest, jak się pewno dodumuje, ta umowa z de jedną stroną był Stalin, no nie była jakaś taka chyba bardzo szczęśliwa i bardzo sprawiedliwa. Zresztą to ta aneksja, jak jej nazywano, Podkarpackiej Rusy, która iszła od 1944 roku z rusyńskiej perspektywy, jest postrzegana jak o nas, bez nas, postrzegana też jak taki, rosyjski monachium, to znaczy po 1938 roku jeszcze z Hitlerem. No tak czy tak, od tamtego czasu, Podkarpackie Rusyny stali się gromadzianami Sowieckiego Sojuza i bardzo wiele refleksji
Toho, na žal, trvať do dnes, hoc od 1921 roka, v tom, že sovietskom sojuzie už nenachodiat. No dobrý, to iš jedna ričnica, vážna ričnica z dnešne z 1883 roka, kole vrodil sa Mikołaj Beskyd, šaščenný historik, literatúro

znawca, tudzież redaktor wydawał gazetu w Priaszowi, tiż wydawał historyczne kny z oblasty literatury, o Duchnowiczu, o Stawrowskim Popradzie, Weloch Inczech, w Mer Mikołaj Beskid w 1947 roci w Koszyciach. A w Radiu Ulem FM kusiczka bliższe jak 15 minut do 9 godziny, a pewno się nie możecie dożdać tego, że to będzie tak jak wse, prykińcy trzech świtił. Czy będzie lało, czy będzie deszcz, a jak się za obłaczok posmotrite, to pewno widzicie, że no, w dakotrych regionach może z tym być ryżni, ale to już o tym po pererwie.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

0: Tak, i wracamy jeszcze na ten ostatni wchód do naszego rozrytego studia i wam powiem, że wiem, że by dneśniu, no może i zaraniśniu jeszcze nic wytrzymaty i będę tak z polehoty. To znaczy, zaran do 32 gradusów w Gorlyciach, bo smutuję jak raz na Gorlyci. No i jeszcze zaran będę pekło słońce, ale w seredu już może się spodziewać popołudny, przede wszystkim bury z perunami i z temperaturą do 31 gradusów. Ale zdaje się, że to bury to tak rozrzenut to tu spekotu i w czwartek będę już lem w Gorlyciach 20 gradusów z minimalną temperaturą w noszy 13, ale czwartek będę może powiedzieć takoj lem z deszczem. W piątnicy ciż polije, ale trzeba ciż prywakaty do tego, że w z piątnicy na sobotu temperatura minimalna może w Gorlyciach pasty do 11 gradusów. No szalenota straszna, ależ toż zrobity. Temperatura około 30 gradusów do Gorlic wernut aż do Pirona Juliańskiego Petra i Pawła. To idę do Polkowic, tam jeszcze teper 25 gradusów. Cisz najbliższa niż będzie taka, muszę powiedzieć, tropikalna, ale tam jeszcze może pryty dosyć tak szalene bury. Zaran lem do 20 cemoch, lem by się dojął do 20 cemoch w Polkowiciach za to, że niebo zakryjut chmary, a w sredu lem do 22 i cisz musisz się spodziewać bars ostrych bury. W czwartek duże słońce i do 26, a piatnicia, sobota, niedziela na zachodzie Polski z taką temperaturą do 22-21 gradusów. I noczy też budech padała temperatura lem do 12 gradusów. Idę do Prieszowa, teper tam 24 gradusów. Zaran jeszcze bude bardzo horiacza do 35. Noczy też jeszcze horiacza, ale sereda lem do 31, a w czwartek piatniciu 22-23 gradusy i możesz się spodziewać tam deszczu, choć trzeba powiedzieć, że najbliższy weekend będzie tak cieplejszy jak na Lemkowini, bo z temperaturą do 23-4 gradusów. Pidu do Mukaczowa, tam teper iszcz 29 gradusów, a chyba hneska do Soroka desy podchodziło na pewno. Zaraz jeszcze bardzo horiacze, 37 w seredu i velobury do 34 i nie będzie takiej gwałtownej polechoty, gwałtownej zmiany w czwartek do 20 cemoch i bury zresztą w seredu też w Mukaczowi w piatnicy polije i temperatura do 26 i potem zacznę bo to tak około 25-26 na Podkarpackiej Rusy. Smutrzył teper na Komloszku w północno-schodnich Madiarach tam 28 gradusów i najbliższe dni też przynesą deku polechodu, znaczy jeszcze nie zaraz, bo zaran w Komloszci w wtorek do 37 gradusów w sredu i jeszcze do 32 w czwartek przydut deszcz i się kus no nie duże się ochłody do 24 gradusów i takie 25-26 do kińcia tego tygodnia w Komloszci jeszcze będę. Idę teper za to do Ruskiego Kresura w Wojwodyni, tam iszczy teper 31 gradusów. Zaran bude iszczy do 39, w seredu do 33. Dakus lekszy, bo prydut buri bude w czwartek w Ruskim Kresurii, bo z temperaturą do 25 gradusów. Ale to na chwilku za to, że piatnicia, sobota, niedziela 28-29 gradusów tam w północnej Serbii. Już to zrobity. Taki mamy klimat, jak to by się dowali. Trzeba pyty duże wody, nie wychodzicie na pełne słońce. To wam rekomenduję, bo ja znam kilką wody za to tu godzinę. Teper tu w przerwach wypił przy wysokiej temperaturze w studiu. Ale ja malinko będę z wam upraszczał. Nie będę się aż tu tak chwalił, kilku tej wody piszło. Welo, wycisz pijcie welo wodę. Praszam się z wami w programie Tri Świty. Ponieważ one doła, poczujemy się w programie Słowicia. Besidułał Demko Trochanowski, Tri Świty w poniedziałek 29 dnia czerwca. Trzymajcie się.
1: Jeden, dwa,
0: trzy. Tri Świty wieczorem.
1: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
1: w radiu LMFM.
0: Tri Świty
1: od poniedziałku do piątku w roboczy dzień.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, bok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, czyż o niej pamiętam.

0: Jest wtorek, 30 czerwca 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielę 28 czerwca w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się tożsamna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Główną służotelą był preoświeczenny władoka Teodor Macapuła, mukaczewski jeparcha. W jednoznym służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokoproświeszczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdu Dorożski, głowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwi i proświeszczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Prestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Den Kolivmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej jeparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junia, jest pośredni dzień wystawy Forma Prysutności Sztuka Lemki u Karpacko-Rusyniu w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu derżaw. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesyjnych, jak i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cywilnicznej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i Rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nielem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy prysutności były zrealizowane. W sobotu 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dnia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dnia Rady LM FM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Świętej Góry Jawir będzie bohosłużenie w pamięć błażennej pamięty Bohdana Gambala. Pak o 18.00 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Oślewskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o Tomasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wzięty uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzi Włosy będziemy obzerać wystawę Laurodyczko pod nazwą Haftowany po swojemu. Wernisaż odbędzie się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Wystawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowana tak, żeby mogli być przyjmowane nielem wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i wyszywanka, tworiaczo współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miejscach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystki. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskou Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Patrzysna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

No jak moi drodzy radiosłuchacze, już pretertej, starałam się być rano myła dla wszystkich domownikiów na pinosyce hołosu, za to mi hołos może jeszcze na bety pretertej, ale pewnie stwił się mi peretre z tych pitora spilnych, z pilnej hodyny, spilnej. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrz jest na hodyna, to nasze poślidnie peret wakacje, wysyłania w ramach programu Patrzysna Hodyna, a drugie dneśnie żywe wysyłania po programie Korzo. No to zaczynamy. I jak wczoraj, tak i dnes, 100 do sekundy jem za czas. Na te wyrablam się. A już chodziłoby się, że się powiedzieć, że się wyrablam jak... No właśnie, jest taka posłowicia, ale chyba polska. Jak znate, o jaką mi idę, to pojczte mi, co ja taka i lemkiłska posłowicia, że się sztosy wyrabla, jak sztosy właśnie szto. To może już piłanka.

0: Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki Osterrichat perad Horjaczką i perad Burjamy w czasie drżawy obowiązują pomarańczowe i czerwone alarmy. To ostrzeżenia drugiej i trzeciej stopni w trzy stopniowi skali. Maksymalna temperatura wyniesie dnes od 33 do 37 gradusów Celsjusza. W nocy na termometrach będziemy widzieć od 18 do 21, tak że już jest leksze. Ostrzeżenia synoptyki wydali to i najwyższej stopni czerwonej, trzeciej, dla podkarpackiego i lubelskiego województw, a drugiej stopni alarmy obowiązują dla województw niżnośleskiego, ale w wybranych powitach oleśnieckim, wrocławskim, we Wrocławiu, oławskim i strzelińskim, w wielkopolskim, łódzkim, opolskim, śleskim, świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim na wschodzie województwa. W tych regionach prognozowane są wysokie temperatury, horiaczka i kapota od 30 do 33 gradusów, w nocy od 18 do 20. Horiaczo będzie aż do 8 wieczór w środę. I kiedy idę o buri, to tu są okremy ostrzeżenia pomarańczowe, znaczy drugiej stopni obowiązują dla lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, niżnośleskiego, szleskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tym buriam towarzyszy będzie witer w porywach do 90, lokalnie nawet do 100 km na godzinę i mocny deszcz od 30 do 45 litrów na kwadratny metr. Miściamy może pojawić się i grad. Buri przemieszczają się budut z zachodu na wschód. Pierwsze ostrzeżenie przed buriami obowiązywały budut od 14 godziny. Alarm ostrzeżenia wyhasnął o 20 tego samego dnia. I co jeszcze? I jeszcze pozrzyjmy na tysk. Tysk utrzymuje się w okolicach 1020 hektopaskali, najniższej w horach, 1020 najwyższej nad morzem, 1025 hektopaskali. Posmotrzmy, czy dasz to się zmieniło porównując do tego, jakim wczoraj spoczyła do peredu. Także to iszczy na seredu, hej, południowo-schidnia, schidnia czas Polszczy z temperaturami powyżej 30 gradusów, ale już wekrzyna regionów Polszczy z temperaturami od 20 do 25, także to faktycznie dychnemy. I czwartek to już wsiadł w ciebie Polszczy temperatury. Od 21, no wysoko w horach nawet 18 i deszcz, przez 20 paru gradusów. Najtepliższe się w czwartek zrobi na Nyżnym Szlesku, tam 25-27 gradusów, no ale to już jest czysto incza historia niż tych 35-37 gradusów i piatnycia. Podobnie to już naprawdę przyjemne lito, bo 21 pod chmarką. Mieściamy 25-26 w sobotu, tak samo w niedzielu, już jakby konstans, także to jeszcze lem wytrzymaty dnes i zaran i pak już będę jak funkcjonowaty, bo teper chyba każdy się chowa dlem po chyżach i ograniczać aktywność na dworze.
1: Ja te góry wołają, odpadzie dzim trzeba. Szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku łorę gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka.

Dnes nie posłuchaj ci, jak se tak mi się wybrali same filozoficzne. Słuchajcie, to Lemke by się dojut tak, by się dojut dawno, że wy iszczy nechmerli, żeby pro was chowali tyle dobre. Posłuchaj ci beru z knyżoczkę Lemkiewskie przypowitki, jak zabrał Roman Perich, a peczatano to tu knyżoczku Volvo i w 2013 roci. Incze posłuchaj cię zapisane, heł wszystko ludy bracia. No jedny Aweli, inczy Kainy. I jeszcze jedno, wszystko się kupuje. To wam potwierdzi każdy nepit kupny.

powiek spływa zmierzch jak ciepły popiół. Po liniach twoich ramion snuje się spokój. Na plecach od

I teper idemy na robyty perehlad kulturnych podi najbliższej naszej okolicy. W najbliższych dniach posmutrzymy, co się będzie działo. I oczywiście, jak to w takim sezonie będzie się działo bardzo wiele. No na premierę dnes możecie wybrać się do Sandeckiej publicznej biblioteki, która prosić na podiu, jaka podsumowuje francuski cykl, który realizowali od kwietnia do czerwca tego roku. W ramach projektu Literatura bez granic. Smak, słowa i melodii Francji. To popołudne pełne inspirujących stricz, niezwykłych historii, opowisty, artystycznych zworuszeń. Nachoda, żeby raz jeszcze ochłojty w kulturę drżawy, która od wieki zachopluje swoją historią, sztuką, literaturą, niepowtórnym stylom życia. Początek o godzinie 16:00, Paryż nieznany, podorożny czas Tricza. Gością podii będzie Michał Szulim, podorożnik, żurnalista, autor bestsellerowych podróżniczych książek i twórca popularnego projektu Miejsce za miejscią. Podczas Stricza autor pokaże Paryż wkazany z innej perspektywy, okrem najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta, będzie można poznać miasta schowane przed oczami wykrzyny turystów. Będziemy też poznać niezwykłe historie mieszkańców i ciekawinki, które pozwolą pizryty na stuleciu Francji w nowy sposób. Nie będzie brakowało te fotografii, znymok, anegdot czy historii z podróży, które od roku przytychają na stricze Michała Szulima lubiteli odkrywania świata. 4 godziny późniejsze, 18:30, odbudę się performatywne czytania Hołosy świata. Literatura ma niezwykłą siłę przekraczania granic języka i kultury. Podczas specjalnie zrychtowanego performatywnego czytania Hołosy świata publika będzie mogła poczuć wybrane fragmenty francuskiej literatury i wybrane fragmenty polskiej literatury w dwóch językach. Teksty francuskich autorów zaprezentuje Francuz, a polskie twory będą czytać aktory. No i informacje, czy to Francuz jest aktorem, czy prosto podane jest dla jego gromadzieństwo i może też i nacjonalist. Co ta stricza ma być symbolicznym dialogom kultur, wskazującym, że literatura potrafi budować porozumienia ponad granicami dzierżaw, języków i doświadczeń. I o 18:30 odbudę się na koncert z Wilczynią. Wieczora będzie koncert poświęcony jednej z największych ikon francuskiej śpiewanki Edith Piaf, Pid Dachamy Paryża. Muzyczna historia o Edith Piaf. I to jest Sant Dnes. Możecie wybrać się Dnes też na inczu podiu do inczego miścia, do Rymanoła, do tego kurortu. Tam poetycki wieczór z Małgorzatą Kardach. Wersze pisane imaginacją, tak bym to perewała. Galeria Sztuki Rymaniu prosit na to poetycki wieczór, a hołowną heroinią stricze budę Rymanowianka, mieszkanka Rymanowa. Małgorzata Kardach, teraz dał herokę związana była z kulturą, turystyką, hotelarstwem, teper tiszy się życią na emeryturii i realizuje swoje zainteresowania w tym pisania. Jej poezja ma w sobie wiele optymizmu, humoru, ironii i dystansu do siebie. Prosimy, zaochoczują organizatory. To Rymaniu, teper perenosymy się zaraz do Sącza i przenosimy się o paru dni do Peredu. 3 lipca odbudą się 5 stricze Sandeckie Malachamy, Karpacki Festiwal Tańcia na placu Małopolskiego Centra Kultury Sokiów w Nowym Sącze. O 18:00 godzinie projdzie jubilejna edycja Karpackiego Festiwalu Tańcia. Muzyka, taniec, tradycja i kultura z różnych zakątków Europy zahościat w serce Sandeczyny. To podia organizowana przez regionalny ensemble Mystkowiane w współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Sokiu. Tohoryczna edycja
budę podorożą teraz kultury, jako od pokoleń plekając swoją spadkowinę, perekazujuczy to spadkowinę czerchowym generacjom przez muzykę, taniec i śpiew. Na festiwalowej scenie wystuplat Folklor Dance Club Lilia z Bułgarii. To jest ansambl, jaki prezentuje folklor trzech różnych etnograficznych regionów tej drżawy, Bułgarii. Zaprezentuje się regionalny ansambl pohranycza, jaki bude prezentuaty lemkiusku kulturu. Bude też ansambl mestkowiany, jak gazdy wieczera, podi jak sąd ambasadorami tradycji sandeckich lachiu i zaprezentują premierowy program zrychtowany specjalnie na jubilejną edycję festiwalu. Koncert popierdy występ małych mestkowian, jakie zaprezentują lachiuski folklor w wykonaniu najmłodszego pokolenia, pokazujący, że tradycja jest żywa, furt prysutna serd dity i młodeży regionu. Prowidnikom poświęci folkloru bude choreograf i etnograf Patryk Rutkowski, jaki bude opowiadać o historii, o symboleci i o znaczeniu prezentowanych tanciu, stroju z wekiu. Także to okrem artystycznego wydowiska, to jeszcze i lekcja kultury i spadkowiny karpackich narodził. Tak to dokładnie jest zapisane. Karpackich narodził. Piaty, striczy, slachamy. Sandeckie malachamy. Idziemy dalej. Dalej to idziemy Oden, 4 lipca w Małopolskim Centrum Kultury Sokiu. Koncert Litniej Noczy 20.30 tradycyjnie na placy przed Małopolskim Centrum Kultury. Toho roku w ramach tego koncertu wystąpi formacja Playing Family w programie hity swingu, bluesa, tradycyjnego jazzu. Playing Family to jest polska jazzowa formacja osnowana w Krakowie w 1964 roku. Początkowo ansambl wykonywał tradycyjny jazz inspirowany stylistyką 20-30 roku 20 stulecia, a po reaktywacji w 1979 roku repertuar poszerzył o swing i mainstreamowy jazz. W pierwszym składzie byli Janusz Nowotarski, Bogusław Mazurkiewicz, Andrzej Czechowski, Wojciech Salomon, Tadeusz Oferta, Jan Poprawa i Andrzej Czernicki. Aktualny skład ansamblu to Leszek Nowotarski, Robert Szczerba, Mateusz Wachtarczyk, Szymon Wojnarowicz, Krzysztof Augustyn, Michał Pejkar. Kiedyby pogoda nie sprzyjała, to koncert przeniesie się do obiektu do sali Lucjana Lipińskiego Małopolskiego Centra Kultury Sokiu. I to jest sobota 4 lipca. Piatoho w niedzielu możecie wybrać się na przywitanie wakacji w Rudałci, w Rymanowskiej Rudałci, to tam, gdzie to te wodopady kraśni zimą, które zamarzają kraśni zimą i przyjechają sotki tysiące osób. To tak sobie wyobraźmy, że właśnie są takie chłodne obstawiny, ale pewnie się atmosfera będzie też horiacza, będzie piana party. Regionalna kuchnia, jak się tam lody i muzyka na żywo. I wystąpi Monika Jastrząb, to będzie koncert śpiewanej poezji. Takie popołudnie dla rodzin. Zabawa dla dzieci, klimatyczna muzyka dla dorosłych i pyszne jedło dla wszystkich. Tak zaochoczują organizatory tejże striczy. I jeszcze 5 lipca dla świętych pokroweteliów kiermasz na Petra i Paula w Sandeckim Etnograficznym Parku. I to odbude się 5 lipca na obszary skansenu w Sanczy. Początek o godzinie 14 i oczywiście bohosłużenia, pak wystąpi ansambl Jakubkowianie, to jest regionalny ansambl, a od południa do 16 godziny może wziąć uczest w warsztatach wyrablania kwicia z bibuły do świętych obrazów, takich drewnianych czaczok. Będzie prochodziła też prezentacja i degustacja tradycyjnej selskiej kuchni. Tak.

Dawno archeologi, znaczy prochodziła konferencja, bo w rokach 2024-2025, no to relatywnie niedawno były wydane badania. Badania Press Archeologii z Instytutu Archeologii Ryjaszewskiego Uniwersytetu, jakie odkryły w lisach nadleśnictwa Dukla, Kurhan i Cmontir krematoryjny. Cmontir datowany na 15-13 stulecia przed naszą erą. To te odkrycia, znaczy co poszerzyły znania o najdalniejszych mieszkańcach północnych uboczy Nyskoho Beskidu. Rezultaty badań wydanych w rokach 2024-2025 prezentowane były w czas konferencji zorganizowanej w nadleśnictwie Dukla. Jak podkreślali naukowcy, odkryte stanowisko związane jest z tak zwaną pilińską kulturą, jaka pronikała tu teren Nyskoho Beskidu, Koliny z obszary dzisiejszej Słowacji i Madziar. Jak podkreślał dr Wojciech Pasterkiewicz, do tepr były pojedne ślidy i takie rozryzane fragmenty z tego czasu, z tego okresu, ale to perebadane, to Matthew Cmontir daje poniacia o relatywnie wielkiej trwałości tej kultury na północnych uboczach Nyskoho Beskidu. Badania wykazały, że na stanowisku znajdowały się miejsca pochowania osób w różnym wieku, co może świadczyć o istnieniu rodzinnych grup osób, jakie były tu osadzone. Naukowcy przebadali też ostanki drewna schosnowanego w czas pogrzebnych obriadów i zrekonstruowali glinianą urnę, jaką znaleźli w Kurhani. Okrem tego konferencja była też nagodą, żeby przedstawić te plany osnowania lisowego sektora w Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku w buduczności na obszary skansenu mają być odtworzone historyczne gracia związane z lisową gospodarką i bywszy zabudowy nadleśnictwa. Podczas stricze pojawiła się też propozycja, żeby utworzyć przy odkrytym Kurhani edukacyjne stanowisko, żeby przybliżyć mieszkańcom i turystom historię tego wyjątkowego miejsca. No to robi wrażenie, że jest tuż to sprzed paronacetioch wikił przed naszą erą, czy znaczy jak sumujemy to jeszcze z wikamy tej ery, naszej ery, 21 i 13, 15, no to robicie niezłe czy słowo.

Moi drodzy, a ja przypominam o takiej zakładce Podi na naszym portale, żeby sobie lepsze uporządkować to te bliżące się wszystkie festiwali, jakie perenamy. Także to kliknijcie sobie na naszym portale w zakładku Nowiny, a tam Podi, albo z hołownej strony wystarczy, że pereskrolujecie, znaczy peresunety w dół, macie tam taką czast buduczy poli i z oznymką możecie klikać w nachoł każdej z bliżących się sześcioch poli, ale jak kliknęte w sam napis buduczy poli, to wtedy macie już taką ciłą listu, ciłą spisok, bo na hołowni stronie wkazuje nam sześć pierwszych, a tu wszystkie, które są pomieszczone już na portale. Kiedy byście znali o jakichś poliach naszych lemkiwskich, rusyńskich, których nie jest w tym spisku, no to koniecznie podeślejcie najlepsze do mnie bezpośrednio informację, linka messengerom, mailom, jak chcecie, natalia@lm.fm na messengerinie znajdete, na WhatsAppie 606-108-101, to skoro pomyślimy tam, żeby i wece osób znało desiaż to die. I ze swojej strony przypominam, że w najbliższą sobotę prosimy na bursackie lito, choć ono oryginalnie bursackie lito było ognisko, chyba w innym terminie, kuściok, jak dobry pamiętam, a może już nie pamiętam dobry, tak teper na bursackie lito proszę na 4 lipca. To takie symboliczne odświadkowanie naszego 35 litia i 15 litia. Najpierwsza prelekcja o 18 godzinie tu w nas w Siedybi w Bursi, a pak już o Tomasz Ostyna, a przed południem jeszcze o 11.30 bohosłużenia na Światy Hory Jawir w pamięć naszego przyjaciela Bohdana Gambala. Zapraszamy, stridmy się tam, a pak po południu zapraszamy do Bursy.

Mój drogi, a jakbyś się tam czasem zaplątali do Krakowa w najbliższym czasie, ale nie tyś takim najbliższym, to może te sobie do Peredu zaplanowaty, albo przynajmniej sobie przypomnuty, że jest nowe miejsce w Krakowi, na mapie Krakowa, na kulturni mapie Krakowa, bo w minuły weekend proszło odkrycie nowego muzeum, muzeum rodu Kniazi Lubomirskich. To muzeum znajduje się w ścisłym centrum Krakowa pod adresą światowego marka 9 w kamienicy, która jest w majątku Lubomirskich od 6 pokoleń, dokładnie 150 roków. I według fundacji Kniazi Lubomirskich Jan Lubomirski Lanskoroński ryszył zaczaty wkazuaty nam, ludziom z ludu, pamiątkę, jak rodzina Lubomirskich zgromadziła pokoleniami i ostawali taki muzej. I do wkazania i takich rodzinnych pamiątek, to różnego rodzaju eksponaty związane z konkretnymi epochami, historycznymi epochami, ale to też twory światowej sztuki. Będę może tam w tym muzeju, to znaczy może widzieć, jak choćby artefakty jeszcze z czasu Rzymskiej Republiki, no to wiadomo, że to może nie rodzinne pamiątki, ale my prosto zgromadzone pokoleniami. Pamiątki z czasów Rzymskiej Republiki, w tym niż do składania żertw z drugiego stulecia przed naszą erą, też ciułaki, jak hosnowane były do przybijania do kresta w pierwszym stuleciu naszej ery, jak były na wyposażeniu rzymskiej armii. W kolekcji Lubomirskich znajdują się też najstarsze witraże w Polsce z 1200 roku i to kompletny. Do niedawna były na wypożyczeniu w Nacjonalnym Muzeum w Krakowie, a teraz są prezentowane w tym okremem o Muzeum Lubomirskich. Czerwonymi, ciekawymi eksponatami są elementy oróża, stare meczy datowane na 9 stulecie, czy dworuczny mecz z złamu 15 i 16 stuleciu, jaki wygląda imponująco, jak podają organizatory tej kolekcji. Na wystawie nie brakuje też różnego rodzaju obrazów, portretów, wielkich masteriów. No jest choćby portret od Rembrandta, Sztychy Dürera, czy rysunki Alfonsa Muchy. Są też pamiątki po ważnych politykach i władarach, czy może literach. To my ma oryginalna fajka cesaria Franca Józefa, list podpisany Napoleonom, czy korespondencja de Talleyranda. Rodyna maje też w swojej kolekcji elementy renesansowej sztuki. W zbiorcie w kolekcji jest obraz Bożej Matery z dzieciatką i baranką. Autorstwo przypisuje się Leonardo da Vinci. Choć podle najnowszych badań jest to obraz jego uczennika. Co no, nie wyklucza ingerencji samego mastera. Co tam jeszcze jest, już pamiątki związane z odzyskaniem niezależności przez Polszczu, w tym Polska Deklaracja Niezależności, której oryginał znajduje się w regencyjni sali. Czemu regencyjni? Bo tam znajduje się, jak pojaśnia według tej fundacji, portret jego ujka Zdzisława Lubomirskiego, jaki był kniaziom regentą Polszczy przez 2 roky. Jest jeszcze, co tam jeszcze jest, 2 sali muzeum poświęcone są twórczości Salwadora Dali. I w następnej sali są też i jest taka sala buduczności i tam znajdują się twory takich nazwisk jak Picasso, takich tworzył jak Picasso, Andy Warhol, czy
twir jednego z artystów, jakie tworzyły grupę Cobra, Karela Apela, African Mask. Jest też nawiązania do krakiewskiego Muzeum Czartoryskich, bo mają swoją damę z kronostają. Znaczy, współczesny obraz autorstwa italijskiego artysty Santicri, jaki jest reinterpretacją tego portretu Leonarda da Vinci. Muzej będzie się rozwijał w horu i w dół. Najpierw będą odkryte pełnici, tam będą wskazywane rysunki, jak roboty na papierze, jakie nie lubią świtła. Pojawia się tam też kolekcja znanych direliuskich sztych i lubomirskich, jak to ta rodzina zaczęła zbierać wisem pokolin do zadu w czasach Jerzy Sebastiana Lubomirskiego. Mają też swoje kolekcje roboty Henri de Toulouse-Lautreca, Edgarda Degasa, które też będą udostępniane. Także no, dołucha do kinczat czas czast związany z II światową wojną. Także wiele się będzie działo i my jak lud będziemy oczywiście widzieć to te wyjątkowe zbierki.

No i idemy teraz do kina i seret toho weekendowych premier jest francuska czarna komedia Fortepianowy wypadok Magali. Może tak się to czyta, może nie. Znana influencerka. Ma odpychajuczu osobowist i bardzo duże groszy. Schowała się w irskiej chrzci po wypadku, do którego doszło na planie jej najnowszego filmu. Choć pereczekaty to tajemniczy fortepianowy wypadek, ale kto se onem znat i zamieruje to doznania z chosnułaty. Najwyższe, że nie dla groszy, a to cyniczno. Do samej seredyny heroiniu, influencerku najbardziej niepokoić. I to jest czarna komedia. Jak na czarną komedię, to ma wysokie noty, bo w okolicach 6 na 10 punktów. A druga propozycja, produkcja, która swoją premierę będzie miała w kinach w Polsce od tego weekendu, to jest niderlandzkiej produkcji drama Wędrówka na Piłnicz. Mamy Chrisa i Luisa. Kolesy byli sobie bliskie, ale nie wiedzieli się 10 roków. Przyjaciele ryszają, jak za starych dobrych czasów, ruszyty pisze szkockiego West Highland Way i The Cape Worth North Trail. Przez 300 dni będą wędrowate najkrasszymi, ale i najciekszymi trasami Wielkiej Brytanii. I to wskazuje się takim prowirinią ich morskiej przyjazny. Dyka natura, spadysty podchody, zatynajuczy doszczy spryczyniają stanowlat, może tak, wyklik dla niedoświadczonych podróżników, ale tak samo jak ciężko jest dotarty do siebie, to tak samo ciężko jest spryczynyty, żeby mołczania nie było tym najciekszym bagażem i z perspektywy pizrity na to, że to ostało z bliskiej relacji. I też posmotrzyjcie na to te wybory, jakie się w życiu zrealizowało, co tam zrobiło, może tak, jak się poryszało.

0: Rokasz, mój drogi, no jak liczne zaprosy, jak czerys właśnie muzyku. Artysty w najnowszym wydaniu programu Hołosy Rusyniu Podkarpatia, pochodni szesti, heroją bude Wiktor Jancio, osnowatel ansamblu Rokasz. Artysta, jaki znany jenelem na Podkarpaciu, ale po wszystkich regionach Ukrainy. Je kompozytorom i śpiewakom, jak pisze Jurij Szypowicz, 18 roku temu, rozumiejuczysz to, pyszuczy i hrajuczy akademiczną muzyku o rodynu Nyna Kormysz, Wiktor zrobił śmiły krok. Bere folklorne rosyjskie teksty i pisze do nich rokową muzyku. Tak się zrodził Rokasz. Syntea wyszła fantastyczno. Lubitelami tej muzycznej folklorokowej bandy stała młodzież nielem w naszym kraju, ale i na terytorii mnohych drugich oblastej Ukrainy. Słuchajcie, dnes hołosy Rusyniu Podkarpatia, 18.10, powtórzenia w czwartek 2 lipca i w sobotu 4 lipca o 11.00. Tak, dobrze, że jeden z słuchaczy jest bardzo aktywnie słuchać. No, dnes nie sereda, moi drodzy, dnes jest wtorek, tak, że hołosy Rosyni Podkarpatia mają swoją premierę zaran. Probaczcie, tak, ja się rozochnęła, że to pośredni raz w tym tygodniu wysyłam, że mi się już dny pomieszale. No, wysyłania jest pośredne, bo kończymy czerwiec i przechodzimy na przerwę litniu, a program Hołosy Rusyniu nie zmieni do w seredu. Ale zaproszenie już wystosowane, słuchajcie nas, zaran pochodzeni szesti, a ja już w takim razie się odmeldowuję. Czujemy się nazad weresny, spokojnych dny, tyżniu, misiaci wam żełam. Na koniec z przymrużeniem oka Natusia. Majte się dobrze, by się dbała Natalia Małecka-Nowak.
1: Давайте я вам скажу, коли опустить ці руки і подивитися в кадр, добре? Це просто робота, те, що я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 30 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady LMFM prosit Olena Stefanowska. W niedzielę 28 czerwca junia w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się tożsamoczesna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Główną służytelą był preoświeczenny władoka Teodor Macapuła, mukaczewski jeparcha. Jedno z nim służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokopreoświeczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdudorożski, głowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwi i preoświeczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca junia 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Jana Pawła II na Ukrainie. Przestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Dzień Kolywmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej eparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junia, jest pośredni dzień wystawy Forma Prysutności – sztuka lemki u karpackich rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu krajów. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cybiunicznej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nielem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy prysutności były zrealizowane. W sobotu 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dnia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dnia Rady LMFM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Świętej Góry Jawir będzie bohosłużenie w pamięć błażennej pamięty Bohdana Gambala. Pak o 18 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Śląskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o Tomasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąć uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w grekokatolickiej cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzi Włosy będzie można obserwować wystawę Laurodyczko pod nazwą Haftowany po swojemu. Wernisaż odbędzie się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w cerkwi w Portnom. Wystawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowana tak, żeby mogły być przyjmowane nielem wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i woszywanko, tworiaczo współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystka. Razem tworia to nie jedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
0: To były nowiny Radia LMFM.
2: Prejď i ty na rusenskou vatru. dniach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Szanowny radiosłuchaczy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Witajcie w programie Register Zabytkiu, budućym subiektywnym radiowym opisom ciekawych osobliwości. I w sobie się dują osobliwości Lemkowyny, ale dnes poszerujemy nasze horyzonty i poszerujemy nasz obszar zainteresowania. Na pierwszy to raz, bo jak może pamiętacie, byliśmy już na premier w kurortnym Iwonyczy, jaki nie nachodzi się już dokładnie w obszary Lemkowyny, ale lemkiłskie seła są do niego jak za medżą. I to bliskie sąsiedztwo lemkiłskich seł sprawiło, że Iwonycz był często odwiedzany też przez Lemkił. Jak bywały hyn załatwiały różne sprawunki i raczej też za robotą, jak w charakterie kurortnikiu. Dnes zatrzymamy się w mistoczku, które ciężko tak na serio powiste, żeby było lemkiłskim, choć podla sliu kolatki Bohdana Ihora Antonycza Dukla, bo właśnie tam dnes się wybieramy, lemkiłską sełą była. Na pewno Dukla była miścią często odwiedzanym przez Lemkił, jak mieszkali dosłownie za medżą, a i ich mała część mieszkała w sami Dukle. Mistoczku, jakie pełniło funkcję ważnego osaretka na handlowym puty z Polskiego Królestwa aż na Uhry. Żyteli Dukle utrzymywali się w wielkiej mierze z handlowania wyną. Z czasem, z powodzenią, Dukla konkurowała z sąsiedzkimi Jasleskami i w XVI stuleciu naszła się w pełny swojego rozwytku, jak ufortyfikowane miasto z dwoma bramami i od 1595 roku z mytną komorą w ratuszu. Późniejsze wozneseno plac, rokokoły parafialny kostel, kostel z klasztorą Bernardyniu i oczywiście synagogy, a i żydiwskie cmontery znajdziemy w Dukle, bo Dukla w najbliższej stupeny zamieszkłana była przez Izraelitiów. W drugiej połowie XIX stulecia statystyka dla Dukli przedstawia się następująco. Miasteczko rozciechało się na prostorii 905 morgił, rachowało 265 chysz i 3033 żyteliów, z których 660 było Polakami, 20 Rusynami, a 2553 Żydami. Dukla była siedzibą powitowego sudu, notariatu, posterunku żandarmeryi, pocztowego ta telegraficznego uriadu, a i ważnym torchowym miściom. Było w Dukli 10 jarmaków i 100 tyżnewy torchy. Za to samo wydaje, że wszystkie ważniejsze załatwienia Lemki, żyjący w sąsiedzkich sełach, musieli realizować w Dukli. Okrem toho w Dukli mieścił się browar, destylarnia, fabryka patyczok, rafineria, nafty, ceparowy tartak. Pierwsze zapiski pro Duklu pochodzą z 1366 roku. Z tego roku pochodzi dokument potwierdzający podział i darowania wielkiego majątku Maryńczyma na Duklu swoim bratankom przez Jana Suchewilka, gnieźnieńskiego archiepiskopa i kancelaria na dworze korola Kazimierza Wielkiego. Mistny prawa Dukla otrzymała w 1380 roku. Lokacyjny akt Dukly na Magdeburskim prawie pochodzi z 1373 roku. Duklu osnowano na ważnym tzw. uhorskim trakcie, jaki wił z północy na południe Europy, a incza korolewska trasa wewa przez Żywiec, Lubowlu, Nowy Sącz, Zmychorod, Duklu i Łańcut. Ważnymi dla miasta podjamy było przyznania przez korola Zygmunta III Łazu przywileju w 1588 roku na prodaż i składowania uhorskiego wyna i ustanowienia wspomnianej mytnej komory w 1595 roku. W następnych rokach ta iwikach po Suchewilkach właścicielami Dukli byli Myrzyńczyma Kobylańskie, Cikowskie, Jordanowe, Macyńskie, Mniszchowe, Ossolińskie, Potockie, Cystadnyckie. W czas austryjskiego zaboru, kiedy zmieniono polski podział drżały, Duklu ustanowiono siedzibą jednego z wiznacetych cyrkułów, odpowiedników powitiu. Po perenesieniu stoleci cyrkułu do Jasła, prześladowane ogniami miasteczko pidupało i stratyło na znaczeniu. Przyczyniło się do tego też i pobudowania żeliznyci, jaka pomijała Duklu. Dopiero rozwytok naftowego industria pod koniec XIX stulecia przyniosło ożywienie miasteczka, które skutecznie zas zahamowały obie wojny. Bo choć po pierwszej światowej wojnie, kiedy zhoriła część miasta, a część została wyniszczona przez stacjonujące hyn rosyjskie wojska, Duklu odbudowano w międzywojniu, to w czas II światowej wojny Niemcy w Dukli utworzyli getto.
Uwięzionych Żydów podzielono na trzy grupy. Jedną wywezeno do konctaboru w Bełżcy, drugą wywezeno do Barwinka, do Lisa i tam rozstrzelano, a trzecią grupę przeznaczono do robót przy budowie dorych i w kamieniołomie. Samo miasteczko naszło się w centrum wielkiej borby o Dukolski Perewał w Resny 1944 roku i zostało w 90% zniszczone. Do tej pory pilnosy ciastych tragicznych podii.

i czujemy się po pierwszej muzycznej pererwie, a będzie ich na pewno jeszcze paru. Od razu przypomnę, że dnes register zabytków zawędrował do Dukli. Aż to w Dukli zasługuje na meno zabytku Radio LMFM? Na pewno musi to być pałac. Oryginalny zamok w Dukli był wzniesiony koło połowy XVI stulecia z inicjatywy Jana Jordana, jednego z właścicieli duklańskiego majątku. Ale w 1636 roku był już w ruinie. Pobudowano za to nowy pałac na miejscu zamku. Staraniem Franciszka Bernarda Mniszcha budowę przeprowadzono w rokach 1636-1638 i wzniesiono plantrowy budynek na planie kwadratu z frontem od południa w typie Palazzo in Forteza. Palazzo in Forteza jest to specyficzny łyt pałacu, jaki ma obronny charakter. Zwykli był to pałacowy budynek okrużony bastionowymi umocnieniami, a w ostatniejszych wersjach parkanom i jarom. Idea tego roda budowy zrodziła się w czasie renesansu.

Budynek był pomieszczony na osi między hołownym podworciem a wielką zachorodą mieszczącą się na zadi pałacu. Najznamienitszym premierom takiego roda pałacu jest Wersalski Pałac. Perebudowu Duklańskiego Pałacu zaprojektował prawdopodobnie drezdeński architekt Jan Fryderyk Knobel pod kierunką Leonarda Andrysa, nadwornego budowniczego mniszchił. W tym czasie do pałacu dobudowano dodatkowe plantro, a sam budynek preorientowano podla osi schid-zachid. Skorsze bastiony zamieniono na oficyny. Założono geometryczne ogrody, w jakich postawiono zachorodową małą architekturę, teatr, kamienny mostkę, wały, cyłazy. W 1789 roku właścicielami pałacu zostali Ossolińscy, pak Stadnicki i Macyński, a ostatnimi przedwojennymi właścicielami byli Tarnowscy. Pałac niszczony był pożarami w rokach 1810, 1821 i 1848. Przebudowany został w 1885 roku staraniem Adama Macyńskiego. Wtedy zmieniono podiły wewnątrz parteru pałacu i wystrój przykraszenia zewnętrznych elewacji. Po podiach I światowej wojny pałac zrujnowany stojał niezamieszkany w międzywojniu, a po całkowitym zniszczeniu w czas II światowej wojny stojał jak wypalona ruina bez dachu i połał aż do 1962 roku, kiedy zaczęto remont i częściową rekonstrukcję pałacu. Kiedy chodzi o popałacowe bastiony, jakie pak zmieniono na oficyny, schosnowano ich najpierw jak mieszkania dla służby, potem też i dla właścicieli majątku. Ostale częściowo zniszczone w czas wojennych borb w rokach 1941-1944 odremontowano ich w 1958 roku. Pałacowy park, jaki osnowano w 1758 roku, jak francusku geometryczną zachorodu, performowano w XIX stuleciu w krajowidowy park. Na dnie ostała się tam jeszcze neogotycka kaplicia, pobudowana najpełniejsze w 1875 roku. Odremontowany pałac z parkiem osnowany jest współczesny przez historyczny muzej Pałac w Dukli.

0: I wracamy do Duklańskiego Pałacu. To program Register Zabytków w Radiu LMFM. Dnes w naszą subiektywną listę zabytkowych osobliwości wartajuczych poznania wpisujemy osobliwości Dukli, jak pierwszy właśnie Duklański Pałac. Kuściok jego historii już za nami, teper powiemy sobie dewięć, na chodzi jak wyglądać. Pałac pobudowano na piłnicz od mistoczka w czasy Dukle przy zejściu siarik Jasiołka i Dukialki. Od zachodu ogranicza to międzynarodowa droga, jaka ma nazwę ulica Uhorski Trakt. Budowla charakteryzuje się barokową stylistyką. Pałac pobudowany jest na planie kwadratu, ma dwa plantra i wkryty jest mansardowym dachem. Mansardowy dach wygląda w ten sposób, że jest to dach łomleny, przy czym każda z płaszczyzn składa się z dwóch części. Wyżniej o męczym kuty nachylenia i nyżniej bardzo ostroj o bilszym kuty nachylenia, zawdzięki czemu jest bilsza możliwość hosnowania plantra pod dachem. Mansardowy dach może być dwo- albo czterospadysty. Spopularyzował to konstrukcyjne rozwiązania francuski architekt okresu baroku François Mansart. Ściny pałacu w Dukli pobudowane są z kamienia i cegły. Połały są względnie młode, pochodzą z 60-tych roków minionego stulecia. Przypomnę, po wojnie pałac był bardzo zniszczony i za to połały mają żelbetonową konstrukcję. Dach wkryty jest blachą. Frontowa zachodnia ściana zony jest porozdzielana płytkimi ryzalitami. O ryzalitach już w rejestrze besidowała, kiedy omawiali zabudowę Iwonycza i jednego z jego dworów. Ryzality są to wysunięcia fragmentu ściany w jej średni, biczni albo narożni czasty. Wysunięcia poprowadzone są od fundamentu aż po dach. Może mać prostokutny albo piłkolesysty pererys. Zwykli w ryzalitach mistycia hołowny wchód, a z drugiej strony budynku wychód na taras czy na zachorodu. Zewnętrzne ściany pałacu w Dukli podzielone są też medzeplantrowym gzymsem. Kiedy pałac był jeszcze jednoplantrowy, gzyms tot był wieńczuczym ścianą. W płaszczyźnie dachu rozmieszczono symetrycznie trzy lukarny. Lukarna to wid dachowego wikna, przeważnie owalnej albo kruchłej formy. I tak właśnie piłkolesysty zaperty nachodzą się na dachu w Duklańskim Pałacu. Schodnia ściana jest gładka, pięcioosiowa, niesymetryczna, z analogicznymi jak po zachodniej stronie lukarnami. Północna i południowa ściana są bliźniaczy, symetryczny, pięcioosiowy, z wchodą na osi i aż pięcioma lukarnami w dasi. Ciwist zwieńczona jest kordonowym gzymsem. W wnętrzu pomieszczenia rozmieszczone są zgodnie z skoryśnią orientacją pałacu schid-zachid, dwie części pomieszczeń rozdzielone przechodziaczą przez ciu dołgi z budynku sinią, równoległą do teperyczniego frontu budynku.
1: J'ai cru pourtant cet après-midi, qu'est-ce que j'entends, il est

0: ciel i je souris comme l'enfant l'a dit. Khali.
1: Po dwóch bokach pałacu w Dukli, teper historycznego muzeum, wozneseno dwie oficyny. Skorsze pełnili funkcję bastioniu pałacu. Na piłnicz od pałacu jest jedna, jaka zaperad elewacyju pałacu z lewej strony. Pobudowana jest na planie nieregularnego pięcioboku. Jest to plandrowy budynek z pełnicią wkryty velospadystym dachom z blachy. Oficyna pobudowana jest z kamienia i cechły. W ścinach rozmieszczone są różne szerokosty wyglady. Ciel jest wyńczyt podobny, co na pałacu kordonowej gzyms. Druga oficyna pomieszczona jest od południowej strony i zaperat prawej bok pałacu. Tota zas pobudowana jest na planie nieregularnego semoboku, zbliżonego do pięcioboku. Jest to też plantrowy budynek z pełnicią, z podobnym dachowym wkryciem, gzymsem i analogicznymi wygladami. Do pałacowego ansamblu należy też kaplicia, jaka mieści się w średniej części parku, blisko jego granicy. To niewielka budowla wznesiona na planie prostokuta z rydelitą w krótszej ścinie, wymurowana z kamiennych bloków na cokoli z ostro padającym wielopłaszczynowym dachem. Ściny przykraszane są pilastrami. A pilaster to lokalne zgrublenia ścini w formie płaskiego stopa, filara ustawionego przy ścini i kus z niego wysunęnego. Między pilastrami w kaplicy pomieszczono wyglady. Dach zaakcentowany jest wieżyczką zakończoną małą bańką. Dodatkową budowlą wchodziącą w skład pałacowego ansamblu była pełnicia, jaka leżyła się już w fragmentarycznym stanie. Jako obiekt wtopleny w ubocza opadające do jasiołki w obrubi parku. Pełnicia pobudowana była z kamienia na planie kwadratu, a od północnego zachodu zrównana była z poziomą gruntu. Pałacowy park założony był oryginalnie, jak już było wspominane, w francuskim stylu geometrycznej zagrody, pereformowany w XIX stuleciu w krajowy dolny park. Na jego obszerina chodzicie trzy stały, oddzielone szorami dereł, ogólnie lip, hrabiu i robini. W parku leżyło się też paru oryginalnych architektonicznych elementów, kamienny mostokcy, zagrodowe ławy. Pałacowy ansambl ochorodzony jest kamiennym murem z nieregularnych piskołciowych płyt. Fragmentami mur jest mocno zniszczony, a fragmentami nie jeho nijak. Pałac dostępny jest dla zwyczajuczej, bo jak już było wspominane, nachodzi się tam historyczny muzej. Park też jest dostępny, a na jego obszary dzieje sportowe boisko. W Dyrżawny Register Zabytków pałac wpisany był 2 kwietnia 1948 roku. W Dukli osobliwych miejsc je wece, jak to omówlony pałac. My dnes, my na zabytku Radia LMFM, przyznamy jeszcze jednemu obiektowi. A do samej Dukli jeszcze da zaraz warnemy.

1968 roku w Državný register zabytków został wpisany monaster Bernardyniów w Dukle. W 1739 roku wielki koronny marszałok Józef Wandalin Mniszach, właściciel Dukli, ofiarował monasterowi wielką dilanku na przedpole Dukli na pełnicz odpuszczone rynku. Do końca 50. roku XVIII stolicia dijał na tym miejscu drewniany kostel, wznesiony z inicjatywy sanotkowo chorążego Józefa Bukowskiego. Przy tym kosteli osadził się monaster. Monaster pobudowano w rokach 1742-1750 z fundacji łomżyńskiego chorążego Kazimierza Łętowskiego. W rokach 1761-64 pobudowano nowy murowany budynek kostela ze wspólnych fundów Łętowskiego, Antoniego Mrozka i ojca Jana Germańskiego. Projekt przypisany jest architektowi Leonardowi Andrysowi, nadwornemu architektowi Mniszchiu. Budowę prowadził Jan Zajdel z Korosna. W rokach 1780-73 z inicjatywy Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha dobudowano dwie łeży i zrobiono fasadę kostela z bogatym przekraszeniem. Kostel i monaster mocno wytrpili od ognia w 1833 roku. Czysto zhoriła seredyna. Staraniom gwardiana Czesława Bogdalskiego w rokach 1799-1902 przebudowano zniszczoną seredynę kostela. Dobudowano też tołdy monumentalną apsydę i prawdopodobnie tołdy też w kapliczu Jana z Dukli. Przebudowano muzyczny chór i wywedeno kolumny wydzielające ołtarz od chramu wiernych. Budowli toty zaś mocno wytrpili w późniejszych rokach w czas wojennych podii, ale poważniejszy remont przeprowadzono aż w 1954 roku. Roboty zosereżono hołowni na elewacjach i dachach chramu i monastyria. Kińciom 60. roku przeprowadzono konserwację polichromii w bicznych nałach, a w 1990 roku odnowiono polichromii w ołtary i hołownym chramie wiernych. W rokach 1920-1922 odnowiono elewacyjny kostela i przeprowadzono kompleksowy remont dachów i baniok łez z wymianą pokrycia z ocynkowanej blachy na miedzianą. Obszar, w jakim znajduje się kostel, monaster i gazdyjskie prymonasterskie budynki, ogrodzony jest kamiennym murem z bramami. Kostel z przylegającym do niego monastyrom popereża wielki podworec. Kostel jest zwerniony ołtarium na północną stronę. Jest bazylikowym kostelem trynałowym z częścią ołtarną o tej samej szerokości, co hołowna nała. Ołtar zakończony jest piłkolesystą apsydą, biczny nały sąd o połowę uższy, a na ich przedłużeniu, od północnej strony, pomieszczono zachrystię i wspomnianą kapliczu Jana z Dukli. A od południowej pomieszczono prytwór, sichający poza ściny bicznych naw. Bryła kostela zdominowana jest przez dwie łeże zwieńczone hełmami. Chram wiernych wkryty jest dwospadystym dachom, a biczny nawy płoszczynowymi dachami. Biczny nawy mają wysokość połowy hołowny nały z dwoma wieżami dobudowanymi na ich przedłużeniu. Kostel wymurowano z kamienia i cegły. Dach wkryto miedzianą blachą. Hołowna ścina kostela rozplanowana jest symetrycznie, ma trzy osi z wieżami po obu stronach i szczytem posередині. Frontowa ściana jest trzypowierzchowa, rozdzielona kompozytowymi pilastrami, jakie spierają bel kułania. Między nimi zaś pomieszczono uskokoły dekoratywne paneli. Dodatkowym przykraszeniem są jeszcze wyglady z bogatym obramowaniem, gzymsami i wykończeniem. Reszta ściany skromniejsza, rozdzielona lem pilastrami podtrzymującymi gzyms. Seredyna ścin wkryta jest polichromią, w bicznych nałach ornamentalną. Autorem polichromii w hołowni, nawi i w ołtary jest Antoni Popiel, lwiwski malar. Wyposażenie kostela jest bogate. Czas jest renesansowego z przybliżną 1900 roku, a czas rokokołowo. Przylegający do kostela monastyr wozneseno na planie prostokuta. Składa się z trzech dwuczęściowych krył i schydniowo jednoczęściowo. Wszystkie części zgrupowane są dookoła prostokutnego patio. Budynek wkryty jest trzyspadystym dachom, murowany jest z kamienia i cegły.
W galerii i monasterskich pomieszczeniach połały są krzyżowe i boczkowo-walciowo-krzyżowe. Zewnętrzne ściany są skromne, porozdzielane lemchłatkimi pseudopilastrami, jakie podtrzymują bogaty, profilowany gzyms. Kostel dostępny jest dla każdego, a monaster już nie. I na tym skończymy. Dnes aż dwa obiekty otrzymali zwania zabytku Radia Lem FM. Pałacowy i ta klasztorny ansambli budynków w Dukle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała, gdzieś twoje kryła, bratczyku? Gdzieś twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał je im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lizwy rosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

0: Nowiny Radia Lem FM.
1: Jest wtorek, 30 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielu 28 czerwca junia w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torzestwenna liturgia z nachodu 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelem był preoświeczenny władoka Teodor Macapuła, mukaczewski jeparcha. Jedno z nim służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkop rusyńskiej tradycji, wysokoproświeczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdudorożski, głowa madziarskiej i grekokatolickiej cerkwi i preoświeczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca junia 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Jana Pawła II na Ukrainie. Przestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Dzień Kolywmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej jeparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. A dneska, 30 czerwca junia, jest pośredni dzień wystawy Forma Przysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu krajów. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cywilnicznej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nalem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy przysutności były zrealizowane. W sobotu 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dnitia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dnitia Radia Lem FM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Świętej Góry Jawir bude bohosłużenie w pamięć błażennej pamięty Bohdana Gambala. Pak o 18 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Śląskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o Tomasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąć uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzi Włosy budemy obzerati wystawę Laurodyczko pod nazwą Haftuany po swojemu. Wernisaż odbude się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Wystawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowana tak, żeby mogły być przyjmowane nalem wzorom, ale też dotokom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i wyszywanka, tworiaczo współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystka. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na rusenskú vatru. 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jest utorok, 30 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielę 28 czerwca junia w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się tożsamna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabłażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Hołowną służotelą był preoświeczenny władoka Teodor Macapuła, mukaczewski jeparcha. W jednoznym służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokoproświeszczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdu Dorożski, hołowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwi i proświeszczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca junia 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Prestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Den Kolivmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej jeparchii był przeniesiony na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junia, jest pośredni dzień wystawy Forma Prysutności Sztuka Lemkiu Karpacko-Rusyniu w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 18 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewielkim zainteresowaniem i przywitała tysiące gości z wielu derżaw. Mogliśmy na niej znaleźć robotę tak profesyjnych, jak i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cybionicznej Ameryki. W ramach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wpłynęła na to, że rusyńska sztuka i Rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nielem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy prysutności były zrealizowane. W sobotu 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dnia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dnia Rady Jalem FM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Świętej Góry Jawir będzie bohosłużenie w pamięć błażennej pamięty Bohdana Gambala. Pak o 18.00 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Śląskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o Tomasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąć uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w grekokatolickiej cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzi Włosy będzie można obserwować wystawę Laurodyczko pod nazwą Haftowany po swojemu. Wernisaż odbędzie się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w cerkwi w Portnom. Wystawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowana tak, żeby mogły być przyjmowane nielem wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i wyszywanka, tworiaczo współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miejscach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystki. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskou vatru. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart z Zachodu z swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacyjne nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytani w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok Lemnianiowej chyży barz mi żal. Zapraszam do słuchania besidy. To teraz idziemy do szkoły. Chodziliście do szkoły. Czego jste się w tej szkole wczyli?
1: Ja chodziła do szkoły do pierwszej klasy, jeszcze jak im zaczęła chodzić, to jeszcze na tabliczkach pisali my. Nie tak długo, ale jeszcze my pisali. Na tabliczki i zmazali do mnie zadania, potem zazy tak było. To było tak jakby spiurok, ale albo jak tak kurs. Ale my się wczyli tak. Polskiego, mieliśmy polską kniżkę i mieliśmy lemkiewską, elementarz, tak się zwał. No i z tych dwóch, no i rachunki. To było w pierwszej klasie i w drugiej.
0: A to elementarz, to na pewno był lemkiewski?
1: Lemkiewski, po lemkiewsku było pisano, ale był i polski.
0: A to nie było przypadkiem ukraińska jakaś kniżka?
1: A jak było napisano na niej, tam widzicie, nie znam. Elementarz, tej. Ale po lemkiewsku my czytali, tak my czytali jak gadamy. Nie czytali my tak inaczej, tak jak gadamy.
0: Nie czytaliście po ukraińsku, tylko czytaliście po lemkiewsku?
1: Tak, po lemkiewsku.
0: Po swojemu?
1: Po swojemu. No i rachunki, a w czwartej klasie aż my się wczuli historię. A nic z niej nie znam, z tej historii, bo to takie pamiętate... było za wojnę.
0: A pamiętate chodzi do jakich łyszyk, jakiego jesteście się wczuli w szkole?
1: Tak już pamiętam, ale to już nie poskładam.
0: A spróbujecie
1: na to? Pilny koni i komacha, koni koły życia myłeś, piło łesnu, litociły, aż nas piła i zima ochranusza, że nie ma. Ni listoczki, ni pachuczych korynciów, jakże mnie zimowati seret pustoj chaty. U sąsiedia była słacha, zapopadliła komacha, w niej ściny pełne błodni, i komory jak wysokie mają chyba na 3 roky. Tylko znam.
0: A jeszcze do jakiej pamiętacie?
1: To chyba trzeba było przypomnieć, żeby kuściok znał, to takiem to znała, ale to nie pamiętam tak, żebym... Tato wczuli, my się wczuli, bo na pamięć my się wczuli.
0: Właśnie tak, bo chcę właśnie dojść do tego, czy wy się naprawdę wczuli z lemkiewskiej kniżki, czy z ukraińskiej kniżki. Wtedy mi łeż mi duże powieść.
1: A wierszyk jak się wyszło?
0: No, tam są takie słowa z ukraińskie niekotry.
1: No to są, bo ja znam tak i tak im pasowało, jak ja to nie znam, ale tak jak z elementarza, tak mama idzie do cerkwi, tato idzie do lisa, tam Marysia, czy tam jakie było pasowało, idzie do szkoły. No, tak było pisano.
0: To było tato, a nie nianio?
1: Tato. To tak by to gadali.
0: I kilku roku jesteś w szkole?
1: W pierwszej klasie rok, w drugiej klasie rok, w trzeciej klasie 2 roky się siedziło, a w czwartej się siedziło 3 roky, bo się wczyło szybko 7 roków, ale tak to tylko było klasy, tylko przeszedł z czwartej do czwartej, ale drugi rok, no i trzeci zaraz i wyszedł.
0: A tak to wyglądało?
1: Tak to wyglądało.
0: Dobrze jesteś się wczuła?
1: Ja się tak bardzo dobrze nie wczuła, bo mi nie było tak bardzo... Sestra moja się wczuła dobrze, tak lepiej się wczuła, a ja się tak nie wczuła, bo... Ja znam, mnie bardziej interesowało, żeby doma zrobili, żeby my zgrabali, żeby my posadili, żeby my pokopali, żeby my byli z ludźmi, tak z mamą, żeby mami pomagała i tak było, wiecie, to. A wczyłam się, że to przechodziła i to, ale żeby tak aż mnie bardzo interesowało, żebym chciała się wczuć i to nie.
0: A rodzice was nahwariali, ta idy maryś, idy majesz się do szkoły?
1: Rodzice nie nahwariali, bo to i nie było nijakiej okazji tody, wojny, jak ja chodziła do szkoły. Nic. Nie było tak, ani to te nauczyciele tak nie pilnowali bardzo, bo to znacie, to było wszystko takie to. Wojna to było, przyjaciele było wojną. I także jak siostra tak, no ale potem tu, jak my przyjechali, to ona piszła na kurze, ja nigdy nie wyszła już. Mam gazdełku.
0: A jak wy się wspominacie tą wojnę?
1: A ja się wspominam za tą wojnę, znate, ja nie zaznała biedy, bo byli rodzice, byli, nie było mi biedy, lecz strach był. Bo tak chodili i banderowcy chodili i wszystko chodziło. I Niemcy chodili w dzień i zabierali ludzi, ludzie się chowali. No i co? Do nauczycielki chodziłam spać za 2 roky do szkoły, bo sama była pani, bojała się. To po mnie chodziła, tak szkoła była od naszego domu, jak tam, do tamtego.
0: To ja... Za drogą?
1: Nie, na tej samej.

0: z domu, a jeszcze była w Brunary, wernuła się, głodna była i powiedz Maryjka, bo ona tak gadała bardziej z ukraińska, bo ona była nie z Ukrainy, ale z tych sił, gdzieś z góry tam. Znałam, jak się pisze i z nimku mamy, ale w sestry jest. Zabyłam.
1: Jak sobie przypomnę, to powiesz tak?
0: Nie przypomnę, bo zabyłam się często z nim, jak się pisze.
1: No i co, to ruskie pisze za tą nauczycielką, tak?
0: No i ona do niania powiła, jak wychodziła, powiła, żeby ich zatrzymali, żeby ona się żyła. Bo ona już widziała, że mają ochotę na nią. To byli ruskie toty. I oni, nasze chłopy, ich tam poczęstowali, pohostili jeszcze, posiedzili. I my akurat się, ona akurat i miejsce dała jeszcze, bo ja jeszcze nie wieczerniała i sama i żyła i raz, dwa, ale ja taka jeszcze chłopa była, ja jeszcze nie znała szybko. I ona to wikno zatkała kocom, a mnie za kafel. Kafel tak stojał, że taka, o takie było przeszczeń dziura. Za kafel, a już kobyły postelene. Ona powiedziała, my się Maryjka schowamy, bo oni tu będą durkaty. I tak było. A ona się schowała do szafy, a mnie za kafel. I hned to było, tak jakby znała, że już będą wychodzić. I grymają do dveri, tak, potem grymali tak, a potem kolbami grymają, już tak biut, fest. No ale nic, potem świecie do wikien, do jednych już pokoju, do drugiego, bo to jak są wikna od drogi, od podwiercia było do, z kuchni. I ja zaczęła płakać. Ona mówi, Maryjka, nie płacz, bo oni tu nie przyjdą. Ja wiem, że nas zabiją. To mi się bojała, że nas zabiją. Karabiny mają czutko, no, boją się człowiek i takiego jeszcze.
1: A kilku z tym to do roku?
0: No tak, kilku mam roku, no tak. Jeszcze do szkoły chodziła. A pierwsze dzieci tak nie były jak dneska. Pierwsze dzieci były. Dalsze się wczyli, tak nie byli mądre.
1: I... A niania, mama się nie bojali was pustyty z tą nauczycielką, żebyście iśli do niej do chyży?
0: Nie, bo jak byli to tak bandy, to oni mali taki sygnał, tak dzwonk si porobili, susidesz, to jednym do drugiego dzwonił, jakby przyszli do nas, to ja pociągła za motuzog i tam dzwoniło, to tam susidę znali, to oni już dzwonili, tak dzwonili, no takie było, no. I to jeszcze powiedziała, że... Aha. A potem zaczęli strzelać i krzyczeć. Пускай, бо застрелю, кричать, пускай, бо застрелю. І наші хлопи і стрикою няню вийшли з дому і пішли за ними до школи і попросили їх, що вона пішла до Брунари. Немає вдома, щоб не дуркали і не стріляли. No i tak potem, ale proklinali tak jak pod wiknom, jak czort. I piszli, tak nas wyszli. I my potem piszli spać do nas na pec. Spali my już do rana na pec. Bo ona gada, jak oni się wierną, to nas postrzelają. No i tak byli ruskie.
1: Dobre. A wernijmy się jeszcze do Niemców. A jak wy pamiętacie to czas, jak byli Niemcy jeszcze w Brunarach? Bo tam kopali jakie rowy, okopy?
0: Okopy kopali w Brunary, to ja nie była w okopach, ale no czuwali nas ludzie, że iśli z tych sił z góry, no to no czuwali niekotry, bo to było daleko chodzić na wieczór, tylko świnna pisze i nazad, żeby zbył na godzinę.
1: Od której godziny musieli już tak kopać?
0: No tak, i szli jak tak, było w jesieni, zimą to jeszcze ma była. już wychodzili z domu.

0: Dlatego, że teraz uczyli nasze lękiskie radio, przypominam, że dneska beśiduję z panią Mariną Matyjczak. Schyży też Matyjczak. Pani Marina dneska mieszka na czużyni, w Gawronkach Małych, co się znajduje niedaleko Rudnoj na Niżnym Śleszku, a rodom sud Szczarnoj na Rydni Lemkowini, gdzie mieszkali jej rodzice i didowe. Proszę słuchajcie dalsze, Mirko Warchacz z zachodu.
1: I jak i mali do Niemiec, to też. To to, co ja pamiętam, bo tak tu wiecie, widziałam, ale no to mi brat, kuzyn, to grabał tak zierno pod potokom, tak za cerklą w tą stronę, to, a oni išli ubiczą po tamtej stronie. I ja potem widziała, że idą i bo tydzień tam pomagała, ale tak pomagała, to poresła rozdawać i to tam. No i hrabaty, stebła zbierać, bo tam kazali, żeby zierno nie zostało, to trzeba zbierać. I kriczu tak, Waniu, bo wołki idą po uboczu. I więc się przyzwy, jak hrabali, jak się kryli. Chłopczyska taka kawalerka, no to się posmotrył do potoka, bo blisko poszedł do potoka i potokom oni już nie chodili, Niemcy nie chodili. A drugi išli tady, a tych je nie widział, ale tamtych. A to ty już niedaleko byli, to jeszcze kusta mogę zimali. A drugą zimali już wyższe tam, że już nie czuti było głosu, nie smotrili, bo to było samo, że ludzie grabali, była pogoda taka. To wtikał do potoka, oni strzelali, ale go chłapili, bo to jest jeszcze jedno, żeby było skierowanie też, bo no jak go chłapili, jak go wzięli, tak do dneska go nie je.
2: Bo rozumiał wasz nianiu jako szołtys, musiał wyznaczyć kogosy do tego, żeby pojechał do Niemiec na roboty, prawda?
1: No to wyznaczali, ale sami nianiu nie wyznaczali. Taka komisja była z osejła. Tot chłop był. No i tak urazdowali. De albo wecie ludzi, de albo żeby takie wciąże było, albo co, to już wiertali. To znam tak. No i gdzie wiecie ludzie, no to toho trzeba żyć, no toho nie uzmiecie, macie jedno dziecko, no to go nie wyznaczać. No to nic jeszcze tak wyznaczowali, a potem wciekali już. To jak już imali, to już karali, już Niemcy karali. A tych, co wyznaczowali, to oni ich dawali do gazdy, do roboty, to o tym było ludziom dobre.
2: A kilku ludzi z waszego sela piszło do Niemiec na robotę?
1: Tak, ja znam, to trzeba było aż porachować, ale to wyznaczali i 17, żeby było, i 16, i 15 to najmniejsze z sela.
2: To z waszego sela piszło, powiedzmy, 10...
1: Tak wyznaczowali, ale jeszcze i ludzie nie było tyle, i wtekli jeszcze się wrócili z Grybowa, jeszcze z Krakowa wciuk tu Kapuściński, to był to wciuk taki, Felimon, z Krakowa wciuk. Niemcy do tej chyży wprowadzali, a sklep był pod drogą. I oni
2: no jak win tak wciuk z tego Krakowa...
1: No to jeszcze to... pisze.
2: No i to wernął do sela?
1: Wernął.
2: I to nie wzięli go zas?
1: No to iszł ko ryki, ko po łazinach, po kriakowy.
2: No tak, ale jak się naszą w sej, to nie hladali go po tym, tego człowieka, że był zapisany?
1: No to zapisany. Już aż nie hladali już po tym, gdzie się nie hladali.
2: No dobra, i
1: teraz... Ale zas wyznaczacie, no to wyznaczyli jeden tydzień, ci odwali i zas drugi.
2: No dobra, ale to szybko, że pojechali do Niemczyny na robotu. Oni wernuli z Niemczyny?
1: To szybko wernuli. To też to pojechali na robotu, to szybko wernuli. Niech to nie zgnął. Lem, że jakby zachorił, bo to tak, a tak nie, a tak nie, tak to tu wernuli. Jeszcze i wezli z osobą bogactwo, bo tak jak szwagier mojego chłopa, to він іще якийсь коник взяв, як все вертав, і повний віз наклав, і полотна, і убрані, і бутів. Так що в'юз то домів.
2: А то в'юз повинні, так?
1: Повинні.
2: А з вашою...
1: Але одобрали. Угу. Поляки одобрали десь.
2: Забрали.
1: Так.
2: А з вашої родини, так, хто трафив до Німеччини на роботу?
1: No trafił, bo tak jak mojego chłopa brata byli dwa, jeden jeszcze żyje, to w Owiciach. No to i jeszcze tam, no z Węszaczów, no byli, tam nie było rodziny. Mm-hmm. Tam jak mi to, albo ci kulczykułaty z bydło, coś to też pamiętam, jak to aż dla nas, to nie mogli kulczykułaty chodzę, nie tam przywodzić trzeba było. Ludzie klali, no ale to nie było czego klati, bo to sami siebie klali, bo to nie było wyjścia. Szołtys nie był urzędnikiem, wykonawcą takim, co jeszcze dostał. Tak było.
2: A to te ludzie, co pojechali do Niemczyny i wernuli, to jak opowiadali? Mali ciężką robotę, lekką robotę? Jak to im się tam
1: dało? To opowiadali, że im było bardzo dobre. Oni byli w gospodarach, to było trzech z rodziny, czterech z rodziny, w gazdach. Jednym seli byli, w gazdach byli. Im było dobre. Na urlopie byli. Воду швателі з ним кумове, так хлопи прийшли прибрані в плащах, гарди. Ну їм це було добре.
2: То може з тої роботи вернути на швата, так?
1: Так, на швата, то, але мав ще ставити на тоту і на тоту день. Але були на Урльопі, так, Урльопи їм дали. Ну то ти пам'ятав, видите. А того, що жимали самі, то вже до лягрів. Kara, bo jakby piszął, to by przeżył, a tak wzięli do kary już i zamordowali, bo to inaczej.
2: No tak.
1: Jak nie wernął, to już nie było wyjścia. Trzeba słuchać, tak jak w szkole pana. No i szuty są byli, no ale byli tak, też byli chłopi, było ich pewno 8 albo 10, co? Позабирали ще воїну і от талю в то там туди і родили. Mm-hmm. Щоб було добре, щоб не було кривди, no. Щоб не було біди, ну не хотів ніхто. А як і перед тим чоловік ховав шутко і м'ясо, і то ці банджори як ходили, то що всі мислите? Брат на свині лежав і там було, що він лежав на свині. Зарізали під ним і забрали, а ти щит і плач. Не питали, ні. Корову вкрали, коні вкрали. Ну і така була доброта. І чоловік таке переживав, таке, що втікали люди, ну то по ночах ночували і по убочу, і під черешньом, і під смиреком, і ходили.
2: А повіште, ночами грасували якісь банди, правда?
1: Ну.
2: Що то були за банди?
1: Ну що то були за банди, ну хто знає, які то банди були. По-польськи гадали і польську мундуру мали, і банда була. Ну то що вони робили? Ці вони ще перебирали ці.
2: А що то ті люди по-польськи гадали з того ліса?
1: Гадали по-польськи і гадали по-українськи. Але ці то ті самі були, то треба було розпознати.
2: А, то раз поїхали.
1: То ти поїли вже партизани, а то ти шлідили партизанів. Ну і так і було.
2: Єдне і друге брали від вас їдження?
1: Так.
2: Що хотіли, так?
1: То, так. Що їм треба було, то брали, вони ще не питали. Рішили і забили сте свиню. Забив їм, Данько гадав. Але, ну то, що нам дати, то нам дати, то ти по так гадали, по-українськи. Що нам дати, то нам дати, а як не дати, то заберемо швидко. Ну і то. А він повідає, мам в певниці в шафли, ходьте і сівосте, що вам треба. Бо знав добре, що заберуть. Але повідає так, що вони не мам, бо їм зробив сало. За сову ніна. A toto už mi kus žili. Kobasy tyž nemám, bo jim nerobil. Bo nevelike bylo. No i što? Pišli. To ty nevžali. Pišli v rubov, bo bylo perenje šanka i kus tak biasa po... To pochovali mi, ale toto bylo. No i rubov i vek šupovinku ležel a meču žel. I pišli. No to ty może i byli frazna jak byli. A to ty, što pokrali, no to pokrali. A i buty pokrali, ňaňo mali novou buty, to oni tyž se kupili, koli pišli, že bo to chodilo ešte v deliviancoch. Potom to tak, jak se napidíde, taká belka, to tam ináče bolo, jak tu botu, také harše, tam tak bylo. Poskladané byly na tým poučištěné, tak išli tam, pozbírali, vžali.
2: Ty ňaňo často jízdili do místa, dáde na torh?
1: Jak chodili, jak?
2: Ty ňaňo jízdili na jarmark.
1: No to chodili na jarmark, chodili. Jak, chodili.
2: I často tak chodili?
1: Do Gadlic, do Grybova.
2: I pošto oni tam chodili?
1: Ponedíljok do Grybova, i to byl jarmark v Gorličach. No to chodili, no to se treba znati na jarmaku.
2: A što oni tam robili? Čim handlovali?
1: A čim handlovali? To ničim ne handlovali, lem kupovali se. Bo se treba, bo to budovali, ta se treba. To vapna, to toho, to tam toho, to a tak to na pinjaži, to tak to z husma do Grybova, to z bykom, to z korovom. To tam ja vyuča, to tam telja, no i tak je se bolo, to uču, bo treba bolo pinjaze. Ta se treba bolo, i se išli. I prodavali, i nič ne prodali, i kupiti ne kupili, ale byli i prišli, i takie.
2: A udalo im se takie dašto, že v dorožji, napríklad, ich napali i zabrali všetko, što mali?
1: Tak, na vešilja nesli paljunk na hrbeti v plecaku. Na moje to všetko im odobrali, už jedno se volem mali preti. Na hranici, na vrchu. Všetko odobrali. Prišli s hovom plecakom.
2: To ste sa zadružená vešilu nenapili?
1: To tiež robili, kusu vodky robili, no ale to treba kupiti, no vidíte, jak je bol. Kardyša bojov bol i odobrali. I ja jechala z nima raz z Gorlic, v Žalině, to nič jim neviděla Gorliči, bo na vožím šidila. Bo ňaňo nemali koli, že by s dětskom chodili i že by mu vkazovali, lem tušit na voží, byť šapilnou, že by dach to nevkral. Tak bylo. I šedíme na tým voži, byžem hruši tříma i ten jim, že byla, že by nekrou. No to jichali mi domů a to ty už bandy chodili. My jichali na Ušča, bo tady byl kinný potěch. A tady byl ještě jeden, tak jako oni měňo mali krás u lesy. Ale je to těžko. To polný víz vezli vapna. I tu, jak my prišli medže potok, jak do Ušťa, do Čarnoj, i tak znáte, toto chrobačka se švítět. Toto švětojanské, co jak se zovou. I jak na měňu, pevno bandity chodět, bo švítět lampkami. A oni toto ne tam. A začalo, že bude ľavo, i oni tak si zbychli. Ja len čula, oni negadali do mene, že budem, že nebojala. Oni gadali, toto ni, toto sú také mužky, tak povieli mi, toto sa nebí. A ja, že to už nás okradú. I jak začalo ľati, oni si zbychli tak, že sa bude palivo. Tak sami do sebe, že sa bude palivo. A ja začal plakati i ja si doma, že nás spalat, že oni mi nepovili, ale že nás pitpalat. Napred toho spalili chužu v Klenkivči, všem znala, že palat. I zaczęłam płakać, a oni gada, czego płaczesz? Ja powiem, bo się spalimy to jak. A oni gada, nie by się, nie spalimy się. Oni poznimali to takie, że jeszcze mali konia nakryty i takie jeszcze nakryli to wiz, że będzie jak gori tą horą wyciągnuty, a potem już do linu, to już będzie bajka. I gadaj, ja wiem, gadał, ja nic nie gadał, oni gadają, a ja czuję, jak się gadali, że się spalimy, że się spalit. A oni gadają mi, że to się łapno spalit, nie by się nic.
2: A do czego to łapno ste używali?
1: No to trzeba było do budowy. My już taką chyżą budowali, że już dawali łapno. I drewniana była, ale podmurki były wysokie. Zaraz mam w każdym znamku. Hardu chyżą budowali taką już wielką wikna i taką.
2: No. To pogadajcie tę znamkę.
1: Tak było wysoko, jak pod to kredem. Z kamienia, szybko z kamienia. I pełniczył pić.
2: Pogadajcie tę znamkę.
1: No to już porozbierali, to te rodzinne to. Ale już byłam w górach, to ta wnuczka tam jest w górach. O, to akurat tydzień mało dziecko, jak my przyszli. To jest to tolem rodzinne. O, tu czarna już. Tu te moje okulary. Tu do cerkwi, do roha. A tu kuzyn Štefaniu z Kliszowa, Gambal, tam znate ho, może. No i Štefan i ja tam, to ja to już, mnie już poznate.
2: Tak.
1: A tu była cerkwi, kwej stoimy, o tu jest cerkwą w czarnej.
2: Pozwólcie, że się zrobił znimku z toho. To jest fajna znimka.
1: Cerkwą kras mamy. Nie zniszczyli jej nic, dołożyli jeden obraz, to taki polski, co Jezus Chrystus w tej sukienci. No i a tak nic nie ujali, bo tam już desi zabronili im.
2: Konserwator pewnie, zabytkiem.
1: Tak, tylko że łapkę zrobili, a łapkę to po trzy osoby. Lem się zmieścić, bo to cerkwa niewielka, żeby taka wielka wałka była. A wałkę zrobili, bo w nas nie było, wałk stojali ludzie, chory jest taki maleńki. A tu są carskie dwerci, tak?
2: Tak.
1: Tylko szybko pamiętałam i szybko znałam żyrandol tot sam, co był. Szybko i świeczniki to żyrandoli. Ale nie znałaś, co na dwerciach jest. Czy zmii, czy korona. To choćby mnie zabił, to mnie znała. A że teraz widziała, to znam, że korona. A tu peregrin, to do Anio, to do...
2: Andrzej.
1: To Andrzej, to jego dziadu był w Telerhofi. Rodzina do mnie, kuzyn.
2: Świt mały, nie?
1: Jego nianio i moje nianio to kuzynowe. I po braci i po sestry. Znate, jeden z braci wziął jedną sestrę, drugą. I taka była rodzina. O. Tu jest nasza chyża.
2: Chyża, no poczekaj, to sobie pociągnę. O, właśnie. Aj, nie schowałem nazad.
1: Tu jest nasza chyża. I nie harda? Taka chyża kras wybudowana.
2: No, to ciż było na samym początku? Bo takie wyczuł,
1: to
2: chyba...
1: To zrobił. To dorobił. No. A to ta chyża była, tak.
2: Właśnie.
1: Ale to wikno tu było, a on jeszcze zrobił z tamtej strony wikno. Tam jeszcze urizał. I to ganok nie postawiony jeszcze był, bo było tak. Jeszcze jest, jak ja idę do pełniczy. Tam będzie dalej winno, jak to pod murkama, bo tu nie winno. To tu jest to ganoczek zrobił i to na dasi zrobił, bo my tu ma z tej strony jest sitlicia, jak to my z doma zwali. A tu była kuchnia i pokój i korytarz taki wielki. To win teraz tak, jak im była, A mi tak żal było, bo mama nie dała mi cukierka na tę taką brycię zrobiła. No to ja ją wiedziała, my się tak narobili. To z tej sitlici, bo sitlica była wielka, takie jakby to ona taka wielka była, harda. Szybko tak budowanie było, że tak derełko do derełko wodziczki. I zrobił, że to перебудував, якби йому треба було сінні пригородив, бо то будували так великі, там певно буде. А то була кухня гарна велика і другий покій, як зараз зовудемо, звали комора. І світлича, такий покій, то світлича, а там куната. Так, no, no, no. Так то називали.
2: Ага.
1: І він зараз tu robić w kuchni, robić łazienku jeszcze, to silny przegrodził, tam dveri zrobił i na dwór są dveri, ale są zachodzą dveri. I z kuchni, z tej kuchni wielkiej do pokoju tu były dveri. I tu są zaś dveri, a tu są dwa wikna, tu za drzewą to nie winno. A tu to ganoczar taki postawił, bo jeszcze nie było schodów. A i z osiedliczy teraz przegrodził.
2: Wygadacie o tym, co maje teraz to tu chyżu, tak?
1: Tak, tak. To jest moja rodzina. Zresztą jeszcze ja budowałam.
2: Tak, ale to tu chyżu już wasza rodzina nie maje, tylko jakiś polski osadnik, tak?
1: Tak. Tam mieszkają Polacy, a to byli tabusi, a to tabusiów syn ma żenu, to ma skunkowy naszą.
2: Aha.
1: To tylko było dla niej lepsze. To im było lepsze tylko. Bo oni już mało nie chmerli za tą psodą. No i tu sad taki hardy, sad hardy malimy. O, tu idą do schodawy, do pełniczy. Підхожу, а то ще буде єдно, що до певничі. А не б хотіла, щоб йшла, але я йшла сядилі уж. Я буде не там спирала. А ту, то ти двері, то під світличом.
2: Ага.
1: Суд, а під світличом няню зробили таке, як гараж. Санки пихали, віз, то були... Tu byli takie dveri, ale on ich pewno zuzył, bo to tu izby nie muszą.
2: No tak, to ja na pewno nie. To ja na pewno nie.
1: No, ale to ta dziura jest, to on zrobił, pełniczu.
2: Pełniczu się to zrobił, no.
1: Tak. A tu jeszcze jest pełnicza, o tu będzie jeszcze dla samej pełniczy.
2: No to już kus zmieniony, już nie. Nie jest to jak tu wchodzi
1: tak, do taki podmurok wielki, a to podmurok teraz taki zrobiło się brudki, bo wziął go otrynkował, a my zrobili tak, że jak gdzie jest kamień, to tak opisali, o. Kryło to kryło, ale każda szpara była.
2: A, rozumiem, tak. A kamień było widno.
1: Tak. No.
2: A
1: on to potrękował i to odlituje. I...
2: Tak, bo od kamienia się od wilgit idzie.
1: No. I ja bym się popryzerała, jak poworyzuło, jakie zdrowe drewo, jakie smoliane, że można smołu z niego jeszcze brati. Ta, tak się mi żal zrobiło, że aż jak to. Darek mi syn dał czekoladę, a nie dał. Koniec. Ani nic. Taka brycia zrobiła. Tak mi żal było, nie mogłam długo niż tym tu, nie mogłam... Tam się zrobiła,
2: no.
1: Oj Boże. Nie chciałam dać nawet cukierka. A przyniosły mi. Tak mi było żal, bo tyle my się narobili, a nianio się tak napłakali. Oni prodawali, to tu chyżu mu dawali, i za tamto chcieli zapłacić, żeby się wyniósł i żeby się wrnuli. Tak nie mogli przeżyć. Tak nie było.
2: A nie mogli sobie kupić dade inde chyżu w horach? Jak chcieli w horach wartaty?
1: Za gdzie pójdą? Oni dodaczyją oni swoje.
2: No a tu przyszli do czyjego?
1: No to tu ich primusili, tak jak wszystko. Nas dali do starej Runnej.

Przypominam, że dneska słuchaliście w radiu LEM FM drugi czas pomenił pani Maryny Matijczak z Chyżym Matijczak, która na Czużynu do Gawronok Małych niedaleko Rudnoj przyjechała aż z Czarnoj na Rydni Lemkołyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na trzeci czas pomenił z panią Maryną. Mirko Warchacz z Zachodu.

nasyni wodę sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełamy zatrepotał i chmer. A kolej niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Jest wtorek, 30 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W niedzielę 28 czerwca junia w Uszorockiej Grekokatolickiej Bogosłowskiej Akademii odbyła się tożestwenna liturgia z nagody 25. rocznicy ogłoszenia zabożennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu, mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświeczenny władoka Teodor Macapuła, mukaczewski jeparcha. W jednoznym służyły i preoświeczenny władoka Niel Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokoproświeczenny władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdudorożski, głowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwi i preoświeczenny władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeczennomuczennika Teodora Rąbrzu prochodziła 27 czerwca junia 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Jana Pawła II na Ukrainie. Przestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Den Kolivmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczewskiej jeparchii po perenesenej na 31 żółtnia oktobra z duszpasterskich przyczyn. Dneska, 30 czerwca junia, je pośredni den w ustawo formy przysutności sztuka lemki u karpackich rusyniu w Terżawnym etnograficznym muzeju w Warszawie. Ekspozycja była dostępna od 17 sierpnia januara tego roku i przez 6 miesięcy cieszyła się prewelikim zainteresowaniem i przywitała tysiące gosti z wielu terżał. Mogliśmy na niej najty robotę tak profesyjnych, jak i neprofesyjnych, żyjuczych i neżyjuczych artystów z Polszczy, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madziar, Cybiunicznej Ameryki. W ramkach wystawy organizowane były serii lekcji, warsztatów i dyskusji. To bardzo ważna wystawa, jaka wlinęła na to, że rusyńska sztuka i rusyno stali jeszcze bardziej widno w suspielnym i nalem dyskursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pracowali nad tą wystawą, a przede wszystkim kuratorowi, doktorowi Michałowi Szumko, jaki od początku do końca na wielu frontach mocno borał się, żeby formy prysutności były zrealizowane. W sobotę 4 lipca juleja w ruskiej bursi w Korleciach projde świadkowanie 35 dnitia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dnitia Rady LM FM. Pierwsze o godzinie 11.30 w kaplicy na Światej Góry Jawir bude bohosłużenie w pamięć błażennej pamięty Bohdana Gambala. Pak o 18 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muj z Śląskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku – proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o Tomasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wzięty uczest w świadkowaniu. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmo i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zagorodzi Włosy bude mosz obzeraty wostawu Laurodyczko pod nazwą Haftuany po swojomu. Wernisaż odbude się w sobotu 11 lipca julija o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Wostawa przedstawia grafiku i tyflografiku. Praca przygotowlena tak, żeby mogli być przyjmowane nalem wzorom, ale też dotokom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i woszołanko, tworiaczo współczesnej interpretacji narodnej sztuki. Ekspozycji prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wkazane będą inne prace artystka. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na rusenskú vatru. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, Doroslač, Radio LMFM, vítam v horiačej vytorok, ďalšie horiačej, nič tu nažal nezmíjať. No, mi už to tak preškáčať, dúmam, že nelen vy, ale i vám, takže no, vítajte kolo sluhania dnešného DCI 3 švíte. Ale máme 30. den červča, tišíme sa z toho, že v kince lito, pravdivé lito, choc mohol by kus sa uspokojiť, što pravda včera polało bardzo w okolicach Lubina, Lichnici. Tak się chwila jeszcze nie zmieniła w innych częściach Polski. Zapowiadają furt buri i na Lemkowinu. Nadziejemy się, że niedługo przyjdzie też kusi się takie świższe powitria. No dobry, drodzy słuchacze, zaczynamy nasze dzisiejsze wysyłania Trioświtiu. Dnes bisiduje do Was Sewerian Kosowski, priamo z wrocławskiego studia LEM FM.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

A ja do was wertam, dorosłacze Dnestry, cety den czerwcia, ostatni den czerwcia, tak skoro to czas żeny, że już praszczamy czerwiec, no i wchodzimy w pierwszy pełnej wakacyjnej miesiąc od zarane pierwszy den lipca. A dneszni den to 181 den wróci do kincia, lecz nam się 184 dny.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Wertam głowam do rozwacze, kto do nas dołączył aż teper, tak wytam wszystkich po pererwi. Ta audycja Tryświt, a za mikrofonem jest wamy Seweryan Kosowski. Chciałbym teper pozdrowić naszych solenizantów, solenizantki, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imianiny. Za tak zwanym nowym stylom gregoriańskim kalendarium dneska świadkujemy dzieńczyma Wasylej, Emilia, Joan, Leon, Lew, Lewko, Wolodysław. Kolesej posmotrymy do juliańskiego kalendaria. Tak dneska dorosłacze świadkują Awerkę, Izmail, Lucyna, Damel, Cy, Maksym. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantam i solenizantkam na mnoho i błahelita wszystkoho, co lem najlepsze.

0: Rozważacie, jak się macie, jak wytrzymujecie to tu horiaczu temperaturu, choć mamy już późną godzinę, choć słońce już tak nam zachodzić za gory się chować, no tak furt ciężko nam się dychać przez to tu spekotu. No ale o tak zwanych nietypowych światach krótko im chodził dasz to rzeczy. Dnes 31 września, no i my mamy dzieńczy magnesky den asteroid, mamy też den kapustnika metelika, taka to odmina tego metelika. No i na koniec jeszcze świato aeromobilnych wisk. To też takie netypowe świato w karcie z kalendaria, jakie dnes stryczamy.
1: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате? Поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили. Сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся. В LEM FM.

Witajcie po przerwie, продолжаем три świty za mikrofonem Seweryan Kosowski. Pamiętajcie, że teper mamy dny dołhy, słońce skoro nas buduje. Ja mam tak, że to prawda nie staju równo z sońcem, no kusi się późniejsze, ale kiedy sobie wyglądczyki nie zakryju, tak, czasem ja to słoneczko zbudę. No i zaraz zhit sońca o godzinie 4:19, zahit sońca o godzinie 21:00. Dołhy z zaraniśniego dnia to 16:41.

Teraz leczę zajt ten nasz portal MFM z kincią misiacia ne zwilniamy. Oczywiście dalsze dla was prynosymy świżowisty, czytajte to toż to tam jest. A dumam interesny tekst, to medżeńczyma tekst o debati w Warszawie. Tekst autorstwa Natalii Małeckoj-Nowak, która też była uczestniką jak raz tej debaty w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju 25 czerwca 2026 roku. To taka debata, jaka była podsumowaniem do dnes jeszcze wystawy, która tam w tym muzeju była, znaczy się sławna wystawa sztuka Lemkiów Karpackich Rusyniów formy prysutnosty. To ta wystawa już hneskę była zdemontowana. Widziałem znymkę od kuratora wystawy doktora Michała Szymko, jak raz wskazywał, jak obrazy, to te wszystkie prekrasne twory i współczesników, i naszych predków były już pakowane do skryń i będą odsyłane tam od kale. Przyszli do Warszawy. No ale sama wystawa zapisała się już w historii Lemkiów, dumam w historii Polski tak samo, bo była to pierwszy raz tak wielka wystawa i przede wszystkim w dyrżawnej instytucji, jaką jest Dyrżawny Etnograficzny Muzej w Warszawie. Także to ja zachęcam, żebyście sobie ten tekst jak raz przeczytali.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zamy powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Dorosłacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To był ostatni peredwakacyjny program Trioświt Judne z 30 czerwca, a jak znate, my w Lipce sobie w Radiu LM FM kusi się też urlopujemy, kusi się sobie robimy swobodno od tego żywego wysyłania. To znaczy tlem tylko, że poprawdzi Trioświt już czerwca Lipec nie będzie, ale będą inne programy, a w sierpniu do was wrnemy z takim licznym wysyłaniem. Bezminno będziemy dla was pisać, bezminno będziecie mogli czuć nowiny Radia LM FM. Wszystko to, co czerwca wakacji będzie się działo, będziemy dla was przynosić, a dużo się będzie działo, bo oczywiście period wakacji to period powiązany z naszymi lękiuskimi, rusińskimi, plenerowymi podijami. Dużo toho jest. Ja oczywiście zaochoczam do tego, żebyście brali uczast w 15 rosyjski watry w małym Lipniku, no i w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na 46 lemkiuski watry na Czużyni w Michalowi, jako i ja jem organizatorom, no a organizatorom takim organizacyjnym jest oczywiście Stowarzyszenia Lemkiu. Tak, to dorosłacze, żałam wszystkim przyjemnego lita, dobrego lita, dobrych wakacji, no i do poczucia już takoj neodouha. Dobranicz, był z wami Seweryjan Kosowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Kuchera, Dneska, Zaran, Lem FM. Lem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak, co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jakaś kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młody. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Wisły, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.